0: Zatrzymanie matki oskarżonego o zabójstwo Maj z Mławy. Prezydent Ukrainy zaproponował tak zwany rozejm energetyczny.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła szósta, Michał Przybyła, zapraszam. Matka 18-letniego Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Maj z Mławy, została zatrzymana. Policja przeszukała też jeden z domów, w którym zabezpieczyła telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów postępowania. Przypomnijmy, do morderstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku.
1: To jest raport.
0: Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
3: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
2: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
0: Do sprawy będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Załański przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Załański po spotkaniu. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Załański, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu 1,5 roku.
1: To jest raport.
0: Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcia i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji, ostrzegają eksperci.
4: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy.
5: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
4: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
0: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: Z nami jest naczelny grzybiarzewski rok, Konrad Olszewski. Konradzie, jak ci ostatnio poszło?
8: Znakomicie. Chciałem zapytać właśnie dzisiaj o prognozy pogody dla grzybiarzy, gdyż albowiem niedługo wybieram się na 4 dni na grzyby.
9: Słuchajcie. Kalosz masz?
8: Kalosz mam, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebny.
7: To jest chyba tak, że najlepiej po deszczu, prawda? No to wczoraj padało, przedwczoraj padało. Dzisiaj podobno tego deszczu zdecydowanie mniej, tylko lokalnie, tylko w niektórych miejscach może wystąpić. Wczoraj uknuliśmy taką teorię, że jest każda pogoda, no to dzisiaj powinno być ciut lepiej. O poranku na termometrach niewysoko, bo 7 w Suwałkach i Olsztynie, 10 w Warszawie. W ciągu dnia temperatury wzrosną. No i zobaczymy maksymalnie od stopni 16 w Gdańsku i Koszalinie, przez 17 w Bydgoszczy oraz Łodzi, także we Wrocławiu. Najcieplej w okolicach Warszawy do stopni 18.
9: Ale widzę, takie czarne chmury przesuwają się po niebie na razie, ale też troszkę niebieskiego między tymi czarnymi chmurami jest, więc jest nadzieja.
8: Tak, niestety zaczęło się.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9.
2: O wasze sposoby na jesienną melancholię zapytamy dzisiaj.
3: Ale będzie fajnie, będzie sweter, będzie czapka, będą gumofilce, będzie ekstra.
4: Chyba, że nie oszukujmy się, szukamy sposobów na jesienną chandrę i wtedy od razu wiemy, że nie będzie fajnie, bo zmiany przyjdą dopiero w kwietniu.
2: Na jesienną nudę i na jesienny... Jak sobie radzicie? Z jesienią.

0: 24. Good morning, rise and shine.
1: Escaroc.

0: Zastanawialiśmy się, czy zagrać organka Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, czy Mississippi w ogniu i padło na Mississippi w ogniu.
1: No bo teraz będzie Mississippi w ogniu, czyli trzeba będzie rozpalić w kominku, jeżeli ktoś ma. Ja niestety nie mam, za to bardzo chętnie korzystam z takich miejsc, gdzie mogę rozpalić ognisko.
2: Co, są takie gdzieś blisko?
1: No nie, najbliższe na Mazurach.
2: To rzeczywiście. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy dzień spadającego liścia. Dziś też mamy za sobą równonoc jesienną. Będzie już tylko ciemniej i gorzej. Mamy też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, ale przede wszystkim no jakby rozpoczyna się kalendarzowa jesień. To przy okazji tego dnia spadającego liścia. No i tak się zastanawiamy nad tym, jakie macie sposoby na tak zwaną jesienną melancholię, a może nawet chandrę.
3: No jak można nie lubić jesieni? Grzane piwko, grzane winko, grzany trójniaczek, do tego jest trochę chłodniej, więc bezpiecznie można zjeść takiego pysznego tatarka, do tego setunia. No a ślinka leci.
0: Ale po co biegać po takim obżarstwie?
1: No i to jeszcze na setkę? Dajcie spokój sensu. W ogóle. No proszę cię, to już lepiej poleżeć przed kominkiem, ale tatarek to bym przyjęła.
0: Jak najbardziej. Wasze metody na jesienną melancholię?
4: Dzień dobry. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak żeś się wystrzelili z tą jesienią, to sytuacja z dzisiejszego poranka, 4:30 wychodzę. I tak mnie przewiało po karku, że doszedłem do wniosku, że żeby sobie poradzić z tą jesienią, to trzeba chyba pogrzebać gdzieś za szaliczkiem. Miłego ziomka.
2: Za szaliczkiem to przy samej szyi.
0: Dokładnie, tu trzeba pogrzebać. Cieszmy się tą jesienią, bo już za moment będzie zima.
5: Winter's coming. Let it snow. Let it snow. Zima się zbliża, żarty się skończyły.
6: Eska Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was najlepsze.

0: robiłam i na razie póki co wchodzę w tę jesień z taką, dobra, ekstra, fajnie wieje, w ogóle fajnie pada człowiekowi do głowy,
1: jak zarąbiście ciemno,
0: ale super, jest ciemno, w ogóle jest inaczej, jest super, no i ciekawa jestem, na ile mi to wystarczy.
1: Do końca tygodnia, Max. Proszę Państwa, pani Grażyna napisała do nas trzy sposoby na jesienną chandrę. Po pierwsze, Nordic Walking po lesie, pieczenie ciasta po drugie i po trzecie, uwaga, kądziu, to może jest przełomowe.
2: Dawaj.
1: Prosecco z przyjaciółkami. Tak, trzeba znaleźć przyjaciółki.
2: Na pewno nam to pomoże, drogi panie Wojtku.
0: Słuchajcie, nie wiem, po prostu jakby ja się polecam.
3: Ja, drodzy państwo, wyczytałem, że jeżeli chodzi o jesień, to Wiki mówi tak, charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz, i tutaj nawias, w przypadku Polski, stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym.
1: A Wiki to twoja nowa przyjaciółka?
0: Tak, to właśnie ciekawe, ona. No, Prosecco z Wiki.
4: 6 na 9. Escerok.
3: Padniesz dzisiaj wieczorem, Wojtuś?
1: Ja, Wiki.
5: Akurat żona ma inne plany.

0: Dzisiaj razem z wami poszukujemy sposobów na jesienną chandrę. Być może jest to spotkanie z Krzysztofem Sokołowskim. To dzisiaj już wieczorem, a za chwilę raport Westeroki. Michał Przybyła.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock.
7: SK Rock. Raport.
8: Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się dziś w Nowym Jorku z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmowa odbędzie się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ministrowie mają poruszyć m.in. temat wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent przekonywał wczoraj, że wojna

0: wojna w Ukrainie zakończy się szybciej niż się obecnie przewiduje.
1: To jest raport.
0: Ponad 100 bezpłatnych wydarzeń i pomoc specjalistów. W Łodzi rusza Tydzień Zdrowia Psychicznego. Od 5 do 10 października mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów, wykładów i spotkań.
2: Będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących.
0: Mówi Katarzyna Atrenda-Pisera, rzecznik osób niepełnosprawnych w Łodzi. Po mieście będzie jeździł też Mental Bus. Przez 6 dni pojawi się w 5 lokalizacjach.
3: SK Rock Sport.
0: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom i pewnie wygrali 3-0. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Sztab kadry na razie nie podaje, jaka będzie hierarchia w bramce.
4: Przez 15 lat mieliśmy rzeczywiście komfort wyboru. 3 bramkarzy praktycznie, który nie przyjechał, był kompletnym bramkarzem. Doświadczenie po kilkadziesiąt spotkań. Kwestia była, kto będzie grał. Dzisiaj to się zmieniło.
0: Mówi Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w piłkarskiej kadrze. A mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów już w piątek.
5: Sześć na dziewięć. SC Rock.

0: związku z jesienią zupełnie presji nie odczuwamy, a co tam, dobrze się bawimy, uśmiechamy. A jeszcze jak Anna teraz opowie Państwu taką ciekawą, no to normalnie siadajcie i klękajcie narody.
1: No bo słuchajcie, różne kraje mają różne metody na handrę i na melancholię. I teraz tak, Duńczycy na przykład promują ten swój styl życia, hygge się to nazywa, i on się skupia na wszystkim fizycznym komforcie i relaksie we własnym domu, że fotel, że kocyk i tak sobie człowiek siedzi w tym domku i ma spokój. Tymczasem Holendrzy skupiają się na czymś, co się nazywa Gezelligheid.
0: No.
1: No i o co chodzi w Gezelligheid? Chodzi o to, żeby była taka też i przytulność, ale przyjazna atmosfera, poczucie wspólnoty i radość bycia razem. Czyli słowo wywodzi się od rzeczownika Gezel, tłumaczonego dawniej jako druh, towarzysz. Krótko mówiąc, oni polecają relaks i dobrą jakość spędzanego czasu, ale koniecznie w dobrym towarzystwie.
2: Dania! To jest coś, co poprawia nastrój Asi.
3: 6 na 9. SEO. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: butterfly, to raczej tak na wiosenkę te motylki. Ale chociaż motyle w brzuchu można mieć, jak człowiek siedzi przy kominku i popija kakao.
1: Tak, motyle w brzuchu można mieć jesienią, jak się popija te wszystkie modne wynalazki, czyli jakąś kawę o smaku dyni na przykład, no to ja wtedy nie.
0: A ja lubię kawę o smaku dyni. No co ty mówisz, słodka jest jeszcze z bitą śmietaną?
1: No jasne, z batata spróbuj kawę.
0: A też może być zupełnie niezła, dlaczego nie?
2: Niewiarygodne, co się dzieje o poranku. Mówiliście o motylach na jesień. Jesienią to się ostatnio komary strasznie uruchomiły i to jest w ogóle straszne. Co
0: Klezą
2: jeszcze strasznie?
0: Na 20 piętrze?
2: No widzisz, jak wysoko potrafią zlecieć?
0: Co ty mówisz?
2: Nie chcą wyjść.
0: Niebywałe.
2: No też się zdziwiłem. Proszę Państwa, jakie macie sposoby na jesień?
3: O, jak dzień liścia, no to w takim razie ja wypłacam z liścia. Pozdro.
1: Z bankomatu z liścia. No, dziękujemy. To jeszcze wasze sposoby?
4: Witam serdecznie. A ja uważam, że najpiękniejsza jesień jest gdzie? W Bieszczadach. I na początku października panuje taki wypad. Zapraszam i pozdrawiam.
2: Tylko proszę do Cisny nie jechać, bo tam wie pan. Pada.
1: Czekaj, bo muszę... Kulki mi się nie zderzyły.
0: Czekaj, mi też
1: Wytłumacz,
0: nie.
1: Wojtku. No?
2: Krystyna Prońko, deszcz w Cisnej.
1: To nie. Ja to u mnie zawsze na Brackiej padało.
5: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zabujana Paulina Smaszcz relacjonuje przejażdżkę kabrioletem z ukochanym. Jak zabujana, to zawieszenie trzeba sprawdzić.
2: Oj, trzeba, trzeba. U mnie z kolei Martyna Gliwińska chwali się nowym biustem. Czekałam na to prawie 6 lat. No wiadomo, zanim urośnie, to trzeba poczekać przecież.
1: To jeszcze, proszę Państwa, Arkadiusz Milik i Agata Sieramska debiutują na warszawskich salonach. Czy upodobają sobie ścianki i flesze? Bo to jest tak, jedni mają przerwę na kadrę, inni na kadry.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
3: ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Reklama.
6: ESC Rock.
3: Gramy

0: Karaoke. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 11-latek zaatakował młodszą uczennicę. Mniej interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie.
1: Karaoke. Raport.
0: Minęła 7, Michał Przybyła, zapraszam. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem rok młodszą uczennicę. Do ataku doszło wczoraj, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
2: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
3: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną. Tam żadnych oznaków nie było.
2: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
4: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
2: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
5: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka.
2: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
5: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
2: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
0: Agnieszko, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
6: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
7: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
8: Policji.
7: Tak, policji.
6: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby wykorzystują zaawansowany sprzęt i ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę.
1: To jest raport.
0: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny Pittem Hextem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
9: To wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi... Wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hexeta, znajdziemy dogodny termin.
0: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii.
1: To jest raport.
0: Mniej interwencji służb. Działa nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Po 3 miesiącach od wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie Urząd Miasta opublikował najnowsze statystyki. Dane pokazują spadek nocnych interwencji policji o prawie 9%.
10: No można powiedzieć, że Straż Miejska i służby mają zdecydowanie mniej pracy nocą, ale nadal odnotowywane są te interwencje w ciągu dnia.
0: Mówi Krzysztof Gubański z Biura Strategii i Analiz Urzędu Miasta.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: Centralna i wschodnia Polska dzisiaj będzie się borykała z silniejszymi podmuchami wiatru. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to możliwe w takich mniejszych lokalizacjach. Województwo świętokrzyskie i podkarpackie na mapie to wygląda na takie placki deszczu, które mogą się tam pojawić. I Asia już zgłodniała.
13: Na... Placki deszczu! Jak zrobić placki z deszczu?
12: Patrzysz na niebie i się smażą. A na termometrach dzisiaj od 16 w Gdańsku i Koszalinie, przez 17 w Bydgoszczy, 18 w Warszawie, najcieplej gdzieś na zachodzie w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Schodząc dalej na południe naszego kraju, nieco chłodniej, 15 w Katowicach, Krakowie, Kielcach i Rzeszowie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
12: Jak mi kiedyś kazali uważać na krowie placki, to na pewno mieli steki na myśli. Oczywiście,
13: ale to
12: było.
13: Teraz mi zrobiliście jesień. Placek ziemniaczany z gulaszem.
12: Proszę Państwa, jakie macie sposoby na jesienną melancholię z okazji pierwszego dnia jesieni? O to pytamy.
14: A mamy czasu? Co w raportach? No zobaczymy.

0: Flaczki z deszczu pewnie robi się podobnie do wegańskiego łososia. Wegański łosoś to jest upieczony arbuz. Więc obstawiam, że bierze się deszczówkę, wlewa do brytwanny i piecze w piekarniku, powstaje placek z deszczu.
1: Oczywiście, tylko trzeba uważać, zanim cały wyparuje. Dokładnie. Co zrobiłeś na obiad? Placki z deszczu. Placki... Gdzie są? Wyszły.
2: Wyparowały.
1: Dokładnie. Były tak dobre, że wyparowały w parę sekund. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 23 dzień września. To oznacza, że za nami równonoc jesienna. Już teraz noce będą tylko i wyłącznie dłuższe, a dni coraz bardziej pochmurne i deszczowe. Może jeszcze się załapiemy na tak zwaną piękną, złotą jesień, ale to nie dziś.
3: No tak.
2: No tak, ale można sobie na przykład siedzieć w domu na kanapie bezkarnie, zawinąć się w koc i czytać książki. To jest naprawdę ekstra. Ja tam lubię.
1: Można też robić inne rzeczy.
4: Cześć ekipa, jaka melancholia. Teraz to się dopiero życie zacznie. W lecie, jak było po 30 parę stopni w dzień, a w nocy po 20 kilka, jak chciałem coś od żony, to mi mówiła, odejdź ode mnie, bo jest mi strasznie gorąco. A teraz jak będzie chłodno, to sama się będzie do mnie tulić i nie tylko tulić, bo będzie chciała, żeby ją grzać. Także jaka melancholia. Życie wraca. I jest nadzieja, że w końcu przyrost naturalny urośnie na wiosnę. Pozdro, nara.
2: No i jak tam u was jest, tak? Też tak? Przyrost naturalny na wiosnę.
1: No tak, trzeba kupić termofor. Ja też na razie nie wiem, gdzie wsunąć wtyczkę, ale zobaczymy.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Jesień ma też swoje plusy. Tak zwani pedalarze wracają do swoich jaskiń na trenażery, więc na drogach będzie bezpiecznie.
1: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Czyć grzanie zydla, a jeszcze jak ktoś ma to grzanie kierownicy, no i tak to będzie wyglądało.
1: Mm-hmm. Jeszcze nie było kawału jesienią. O łyżce w sensie.
0: A, to wczoraj mówiłeś.
1: A, tak?
0: Tak, powiedziałeś. Ja się powiedziałam, że jestem gotowa na jesień, gole. Powiedziałeś jesienią.
1: On chyba
0: tak powiedział.
2: Proszę Państwa, to jest SK Rock. Tutaj jak zwykle dzieją się rzeczy niestworzone. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sobie radzić z jesienną chandrą i melancholią.
3: Ale to nadchodzą piękne czasy dla malkontentów i defetystów. Będzie paskudna pogoda, nic się nie będzie chciało. Chandra, no pięknie. Każdy może zostać jesieniarą. A dla redaktor prowadzącej mam zajawkę kulinarną. Teraz będzie sezon na dynię. Co tam, kawa z dynią? Zupa dyniowa na ostro, zupa dyniowa na słodko, z lanymi pluskami, na mleku.
2: W ogóle potrawy dyniowe to są ulubione danie kiboli. No i lubią co przypalić z dyni.
4: 6 na 9 w SC Rock.
1: Wojtek chodził na takie mecze.
0: Oczywiście, wiadomo.

0: Jest punktualnie 7:30, czas na raport Westerok. Michał Przybyła.
1: SK Rock. Raport.
2: Polskie myśliwce poderwane. To w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dowództwo operacyjne uruchomiło także naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej.
1: To jest raport.
2: Ponad 2 promile alkoholu miała 34-latka, która na trasie S17 staranowała BMW i uderzyła w bariery. Wskutek uderzenia w jej aucie urwało się koło, ale kobieta przejechała jeszcze ponad 400 metrów. Okazało się, że miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, trafiła do aresztu na 3 miesiące.
1: To jest raport.
2: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o sprzedaż narkotyków w sieci. Został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas przeszukania jego posesji policjanci znaleźli blisko 4,5 kg marihuany oraz ponad 200 waporyzatorów z THC. Zabezpieczono też gotówkę i kryptowaluty.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarska kadra szykuje się do pierwszej

0: pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach. Jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
1: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: Kapitan kadry zapewnił, że jest gotowy do gry. Tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka rozpoczęła mecz w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze. Jej rywalką jest 47. w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Trwa pierwszy set, jak na razie jest 5-0 dla Mai.
2: Ziętarska, Olszewski, Burals.

0: proszę Państwa, dzisiaj rozpoczęła się i witamy ją z otwartymi liśćmi. Jesień, jesień, jak to ty. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sobie z tą chandrą i melancholią jesienną radzić.
1: No tutaj na przykład słuchacz Michał mi podpowiada, że po pierwsze flaki, po drugie talerz pożywnej zupy pomidorowej, zdrowa pomidorowa na jesienny dzień, ale na razie mam zdrową ogórkową. Mhm. To jest sezon na zupy. Dobry sezon na zupę. I rzeczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę, i bardzo dużo curry, i robią tak na ostro, i jeszcze do tego chili. I jest to po prostu pycha.
2: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
1: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
2: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
1: Ja cię kręcę, kurczę. Idziemy w tę samą stronę, kądziu!
0: Wiesz co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
1: Na bekonowcu!
2: I tu moglibyśmy kończyć, gdyby nie to, drodzy Państwo, że Wy macie swoje pomysły. Muzyka oczywiście jesienią też jest absolutnie potrzebna. Lecimy.
3: Znowu mam doła, znów pragnę śmierci. Za każdym razem odpalam sobie to i komór mi się poprawia i nie ma żadnej jesiennej depresji, chandry czy cokolwiek. Mistrzostwo świata. Pozdro.
0: Żeby nie było, pan cytował, tak?
2: Tak, to oczywiście.
1: Jest tak, tak.
2: Dobra
1: tak.
2: Nuta zespołu, który nazywa się Kury. I jeszcze tutaj?
4: Na jesienną melancholię to mam receptę podaną przez nocnego kochanka, czyli cycki kebab amarena. I to jest wystarczające. Dziękuję.
5: Ja mam swoje cele, mnie nie trzeba wiele. Cycki kebab amarena.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
7: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
6: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony.
4: Eski Rok.
5: No jak oczywiście, mamy kartony, bo mamy dla was gadżety Eski Rok i mamy dla was zagadkę dzisiaj dźwiękową w kategorii zespół.
6: Proszę państwa, kartony to jest takie kalambury tak naprawdę dźwiękowe. Każdy z tych dźwięków oznacza coś innego, ale razem w połączeniu tworzą hasło, które dziś wymyślił dla państwa Kądziu. Zapraszamy do odsłuchu dźwięków.
7: Popieram was, popieram was.
8: Dzisiaj do wzięcia mamy zestawy dla małych słuchaczy Eski Rok. Koszulki Eski i metalowy kubek.
6: Znaczy koszulki Eski Rok.
8: Eski Rok. Koszulki Eski, Eski Rok.
6: A, bardzo dobrze. Dobrze. Zapraszamy do Messengera.
7: Popieram was.
4: Kartony Eski Rok. Ten kawałek dobrze rokuje.
9: Cześć, tu Sebastian Piekarek, zespół IRA. Za każdy dzień to tytuł naszej najnowszej piosenki, a płyta już wiosną przyszłego roku. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mariana Schreiber potwierdza rozstanie z młodszym o 10 lat partnerem i uspokaja, nie był to skonsumowany związek. No i dlatego młody sobie odpuścił.
2: U mnie z kolei Ma Fashion uczciła 39. urodziny huczną imprezą. I było tak, suknia ślubna, rzucanie bukietem i męski striptease. I ja nie rozumiem, się pogubiłam. Panieńskie wesele czy urodziny w końcu?
3: Na wszystkie pytania odpowiadam tak. U mnie, proszę państwa, Jessica Mercedes puszcza dymka w trakcie nocnego spotkania na mieście. Wczoraj stałem na światłach, też Mercedes puszczał dymkę obok.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: raporcie wrócimy do głośnego zabójstwa Majz Mławy i zatrzymania matki oskarżonego o ten czyn. Rząd przyjął limity dla lekarzy.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 8, Michał Przybyła, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Majz Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
0: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Przypomnijmy, do zabójstwa Maj doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. wyjechał później do Grecji, skąd został przewieziony do Polski pod koniec grudnia. Rodzina zamordowanej nastolatki od dawna zgłaszała prokuraturze nękanie ze strony matki Bartosza G.
1: To jest raport.
0: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Szczegółom zmian przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak limity zarobków mają być obliczane?
3: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na 12-krotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
4: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
3: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
3: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
0: Przepisami już na najbliższym posiedzeniu ma zająć się Sejm. Jeśli prezydent podpisze ustawy, wejdą one w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do nowych limitów.
1: To jest raport.
0: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona nadzwyczajnie nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
6: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
0: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością.
7: Jeżeli stosowane na danej stacji urządzenia, na przykład pylące nowe lub wyświetlacz dystrybutora, nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie. Może to być na przykład dodatkowa tablica lub plakat umieszczony w odpowiednio widocznym miejscu.
0: Mówi Bartosz Klimczuk z Łokiku. Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: Żeby nie było jak w sporcie, że dmuchamy balonik i stacje pocują presję i wprowadzą.
10: Tak, a ja powiem ci szczerze, że wiesz co, ceny zmieniają się teraz tak szybko, że jak wczoraj stanąłem w takim ogonku kolejce do dystrybutora, to zanim dojechałem zatankować, o złotówkę więcej już było.
11: Szybka akcja, to jest trochę przerażające, dajcie spokój, ja nigdy w życiu nie płaciłam tyle pieniędzy za zatankowanie Smarta Pokorek.
9: To prawda, ja zawsze tylko za 100, ale jak zatankowałem za 100, to nie mogłem ruszyć spod dystrybutora. Proszę państwa, na termometrach dzisiaj w ciągu dnia od 15 stopni w okolicy Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Kielc. W tym rejonie też możliwe delikatne przelotne opady deszczu. Nieco cieplej w Łodzi 16, w Warszawie do stopni 18. Najcieplej dzisiaj na zachodzie naszego kraju, w województwie lubuskim do 19 stopni, w Szczecinie podobnie. No i co? Zaczynamy jesień!
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9. S-0.
10: Zaczynamy też walkę z jesienną melancholią, żeby nie powiedzieć chandrą i jeszcze gorzej.
11: Nie, no dajcie spokój, będziemy sobie jakoś radzić. Na szczęście wy macie całe mnóstwo koncepcji, zwłaszcza kulinarnych.
9: To prawda, w ramach walki z jesienną chandrą mamy dla państwa również kartony i być może w tej godzinie komuś uda się je rozwiązać.
10: No, czasu mamy dużo, Asiu, kontynuuj.
11: No ale bardzo proszę, ja chciałam zobaczyć słońce za oknem, które jest, ale zasłoniłeś okno.
10: Już nie.

0: pomysł na jesienną chandrę. Peggy Sue nie wyszła za mąż. Ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
1: Teraz, spoko.
2: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane.
0: Nie schodzi mi z palca na tym największym zgrubieniu.
2: U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę wielkimi krokami, będzie trzeba prezenty kupować.
1: No. Czekajcie, czyli wy jesteście jesienni panowie.
0: To jesieniary.
1: To jesteście jesieniary, no. Bardzo
0: można powiedzieć, że prawie, że równolegle celebrujemy rocznicę ślubu, ale na szczęście nie swojego.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj o tym, jak radzić sobie jesienią, tak naprawdę o waszej metodzie na jesienną melancholię sobie rozmawiamy.
1: To prawda.
2: W kulinaria idźmy, dobra?
1: Idźmy w kulinaria, bo jeszcze trzeba budować odporność jakoś, więc jakiś imbir, kurkuma, cytryna, w ogóle takie rzeczy.
3: No. A? Wiadomo, na jesienną melancholię to człowiek robi smalec i je sobie potem z ogóreczkiem kiszonym, a do smalcu musi być oczywiście cebulka, jabłuszko, czosnek, majeranek i tak dalej.
2: A skąd owoce na ten smalec, Wojtek? Z jakiego drzewa?
1: Ze smalczykowca, oczywiście.
0: Od smalcowników.
1: No.
2: Tak. Jeszcze tutaj.
4: Mała modyfikacja zupy dyniowej. Wyłączamy z przepisu dynię i robi się zupa tajska, która jest wspaniała na rozgrzanie. Ale nie zapominajmy jeszcze o zupie cebulowej.
1: O Jezu, ja robię najlepszą zupę cebulową świata.
2: A ja na ostrą tajską miałbym ochotę.
0: Dziękujemy.
5: Jan.
6: Co?
5: Zupa.
6: No dobrze, cieszę się.
5: To dzięki.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. Chciałam powiedzieć, że bardzo elegancko namąciliśmy Państwu w głowach nasze kartony, czyli dźwiękowe kalambury. Poszedł już pierwszy dźwięk i zrobiło się zamieszanie. Ja przypomnę, że kategoria to zespół.
2: Zatem przypomnijmy sobie, jak brzmi pierwszy dźwięk i jakie Państwo macie z nim skojarzenia.
3: Popieram Was.
4: Dzień dobry, czy odpowiedź na kartony do proletariat?
5: Cześć, odgaduję kartony, kraj śpiewa, zespół Spniewa.
6: Czy chodzi o zespół Yes?
7: Czy chodzi o zespół Foster the People?
8: Dzień dobry, czy w kartonach chodzi o zespół YouTube, który za chwileczkę będzie obchodził 50-lecie swojego założenia?
9: Cześć, ja obstawiam, że w kartonach dzisiaj chodzi o zespół Rammstein.
10: Czy w kartonach to nie przypadkiem zespół Czerwono-Czarni?
2: Proszę Państwa, to żaden z tych zespołów, chociaż zespół Spniewa był bardzo blisko naszych serduszek. Podpowiedź numer dwa, prawda?
11: Tak.
2: No to zagraj.
11: No to zagraj.
2: O, przepraszam.
11: Wiesz, bo myślałem, że powiesz to, na co się umówiliśmy. A, że zespół?
2: Tak, tak. Bo chcieliśmy Państwu podpowiedzieć, że zespół to wcale nie musi być zespół muzyczny. Nie, właśnie. Może być zespół niespokojnych nóg.
1: Ja wiem, co powiedziałeś jeszcze. Jaki był zespół?
11: Nie może tego powtórzyć na antenie.
1: Nie może? Nie?
11: Drodzy Państwo, Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji.
2: O, zespół.
11: Zespół.

0: To jest ten moment, kiedy przerywamy muzykę, zaczynamy mówić o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. Raporterski rok i Michał Przybyła.
1: SK Rok. Raport.
2: Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy. Hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.
1: To jest raport.
2: Kupowanie grzybów na przydrożnych stoiskach przy trasach szybkiego ruchu to zakup wysokiego ryzyka. Narażamy siebie i bliskich na poważne zatrucia, mówi nam dr Grzegorz Chudzik, szef śląskiego sanepidu.
3: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne. I są bezpieczne do naszego spożycia. Takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy.

0: Nawet grzyb jadalny kupowany przy trasie może zaszkodzić zdrowiu. Grzyby działają jak gąbka. Niezwykle skutecznie chłoną z otoczenia zanieczyszczenia, w tym ołów i rtęć pochodzące ze spalin samochodowych.
1: SK Rock Sport.
0: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
2: Pokazali klasę!
3: Pięknie!
4: Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
0: Usłyszał nasz reporter w strefie kibica w Bełchatowie. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. A Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze. Polka rozbiła Oleksandrę Olinkową 6-1, 6-0. O półfinał zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikową lub Belgijką Elis Mertens. Juventus Turyn został ukarany grzywną 10 tysięcy euro za zachowanie swoich kibiców. Podczas minuty ciszy ku czci zmarłego niedawno legendarnego piłkarza Interu Mediolan, Sandro Mazzoli, fani Juventusu odwrócili się plecami do boiska i skandowali własne hasła. Klub uniknął surowszej kary dzięki szybkiemu potępieniu incydentu, a zachowanie fanów zostało zagłuszone przez oklaski reszty stadionu.
5: Sport już za nami, Westerok, nie żebyśmy podpowiadali w sprawie kartonów.
6: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony.
4: Eski rok.
5: No zdecydowanie muszę powiedzieć, że Kondzie ułatwił Państwu sytuację, bo sytuacja nie była łatwa. Mamy dwa dźwięki do odgadnięcia hasło. Hasłem był zespół. Najpierw poszliście w zespoły muzyczne, potem podpowiedzieliśmy, że może to być inny zespół, więc były różne inne zespoły, no ale no, nie było łatwo.
6: Później Kondziu tak delikatnie zasugerował, że być może chodzi o jakąś kategorię związaną ze sportem, no i zobaczmy, co się wydarzyło.
7: Przypomnijmy dźwięki.
8: Popieram Was.
9: Zgaduję kartony, Marek Raczkowski.
10: Czy hasło to strachy na lachy?
11: Czy w kartonach chodzi o zespół piesi i tańca Śląsk?
12: Formacja nieżywych schabów?
13: Zapewne jest to zespół piersi.
14: Czy chodzi o zespół pomroczności jasnej?
15: Czy chodzi może o zespół percza?
7: Państwo wszyscy byliście bardzo, naprawdę bardzo blisko. Wydawało nam się, przyznam bez bicia, że to będzie bardzo prosty konkurs, no, tylko dwa dźwięki.
6: Kądziowi się tak wydawało.
5: Tak, kądziowi się tak wydawało, a zespół pomroczności jasnej to nas dotyczy codziennie o 6 rano. Tak,
6: no to... Ale kto to miał być? Co to miało być?
7: Panie Michale.
16: Odpowiedź to Lech Poznań.
7: Oczywiście, że Lech Poznań, oklaski! No bo przecież to jest jasne. No czy to nie jest pan
6: Lech? Konkurs był ustawiony.
8: Was.
7: Czy to
8: popieram
7: nie pan Lech?
8: Was.
6: No pan Lech.
7: No. A to? No, a to nie wiem. Ale z Poznania.
6: Proszę Państwa, podobno dziś, 23 września 1980 roku, Kondziu był, widział po 12 latach budowę, otwarto Stadion Miejski w Poznaniu i dlatego dziś takie hasło.
7: Gratulujemy, dziękujemy, uciekamy, nagrody prześlemy.
3: Eski Rock. Reklama.
4: Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
7: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
17: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: mój mniej słuszny sposób na jesień to jest sen na misia. Idziesz spać jesienią, budzisz się wiosną.
1: Jeszcze dodam, że najlepsze na chantrę jest słuchanie Skirok, szczególnie porannej 6-9. Pa!

0: Jak przetrwać jesienną melancholię? Ja mam takie wrażenie, że państwo jednak idą w żywność i w napitki.
1: No to zapraszamy kolejną osobę do odsłuchu. Co pan proponuje?
2: 7 nalewek na bimberku. Malina, wiśnia, porzeczka, cytryna, miodówka, kawówka i tak dalej, i tak dalej. No i niedługo zaczyna się sezonik na morsowanko, więc zapraszam.
1: I oczywiście to wszystko bezalkoholowe, prawda?
3: Rzecz jasna.
0: Wiadomo, morsowanko też bezalkoholowe.
1: Oczywiście, że tak.
4: Poranne 6 na 9. SC Rock.

0: No lecimy zachwycać się jesienią.
1: Ja się oczywiście na przykład zachwycam. Ja jestem za jak najbardziej i te zupy, i te nalewki, i ten sweter, i ten kominek, i te spacery po lesie, i kiełbasa z ogniska jest dobrze.
0: Tak, i ciemno o godzinie 16. Nie wiadomo, co wieczorami robić. Tak, ja też uwielbiam.
1: Czytać.
0: Tak.
2: Trochę deszczu, trochę wiatru. Hmm?
1: Ale jesteście po prostu defetyści.
0: I tego Państwu życzymy. Dziękujemy i do jutra.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: To już jest koniec.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.

0: szkole, do której doszło wczoraj do dramatycznego zdarzenia, dziś nie będzie lekcji. Prezydent nie podpisze ustawy paliwowej.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 9, Michał Przybyła, zapraszam. Policja ustala motyw działania nastolatka, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść. Wczoraj w szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem 11-latek zaatakował toporkiem swoją rok młodszą koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
2: Naprawdę, w szoku jestem.
3: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
2: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
3: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
4: Ciężki temat.
0: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu. Dziś zajęć w szkole, w której doszło do ataku, nie będzie. Uczniowie będą mieli spotkanie z psychologiem.
1: To jest raport.
0: Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w ubiegły piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, komentuje prezydent Karol Nawrocki. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
5: Chodzi o złamanie podstawowej zasady prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
6: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
5: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria głowy państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
1: To jest raport.
0: Grupa od oszustw rozbita na Pomorzu. Policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie, która miała oszukiwać mieszkańców różnych części Polski metodami na wnuczka, na policjanta i na pracownika banku. Zatrzymań dokonano podczas działań w Gdańsku, Gdyni i Chorzowie. Łączne straty poszkodowanych przekraczają 600 tysięcy złotych.
7: W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze policji zatrzymali łącznie 5 osób w wieku od 23 do 33 lat, kobietę i 4 mężczyzn, oraz zabezpieczyli m.in. sprzęt elektroniczny służący do popełnienia przestępstw. Prokurator zatrzymanym zarzucił popełnienie przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Zatrzymani również usłyszeli zarzuty usiłowania lub dokonania szeregu oszustw, a także dokonania rozboju. 4 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Wobec kobiety zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Za rozbój grozi im od 2 do 15 lat więzienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Mam nadzieję, że wzięliście parasole wychodząc z domu, bo padać dziś nie powinno, jedynie na zachodzie. Tam będzie dziś najcieplej, termometry będą wskazywać w okolicach 18 stopni, na północnym wschodzie w okolicach 13, na południu 15 kresek. Na czwartek synoptycy prognozują opady w całym kraju, piątek zapowiada się podobnie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.
10: Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
11: Podobnie jak Asia, jestem team jesień, ale ta wczesna, listopad, mógłby zniknąć z kalendarza. No ale ten początek, w szczególności październik, kiedy liście są żółte i piękne, wygląda naprawdę ekscytująco. Ale ja nie o pogodzie chciałem, tylko o muzyce. Dziś będziemy wspominać o urodzinach pewnego szefa i będziemy wspominać pierwszy koncert pewnego wielkiego zespołu, który przyjechał do Polski w latach 90. Zapraszam na kultowe historie. Zaczynamy!

0: Jonathan Bass robi tu robotę. Zombie i The Cranberries. No dobrze, czas na pewnego polskiego dżentelmena, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A który pewnego czasu pojawił się w grupie Perfect. To był moment, w którym zespół, który oczywiście był dowodzony przez Zbigniewa Hołdysa, przechodził wielką metamorfozę, bo wcześniej grupa funkcjonowała pod nazwą Perfect Super Show and Disco Band. I grali głównie muzykę rozrywkową i covery. W celach, a jakże zarobkowych. Ale Hołdys w roku 80 postanowił stworzyć prawdziwy zespół rockowy z autorskim repertuarem. No i zaczął szukać nowego wokalisty. Menedżerowie sugerowali, by twarzą nowego Perfecto została kobieta. Podobno myślano nawet o Ewie Bem. Ale Hołdys mówi, nie, zespół grający taką muzykę musi mieć na froncie faceta. No i spotkał takiego faceta. Grzegorz Markowski w tamtym czasie śpiewał w teatrze na Targówku i nagrywał różnego rodzaju piosenki estradowe i filmowe. Jedną z nich zaraz Państwu we fragmencie zagram. No i Hołdys usłyszał go podczas jednej z sesji nagraniowych w studiu radiowym i zachwycił się jego głosem. No i zaproponował mu przejście do zespołu. No i Grzegorz Markowski się zgodził. Grzegorz Markowski, który ma dzisiaj urodziny. 73. I teraz ciekawostka, bo mogą Państwo tego nie wiedzieć. Jednym z motywów filmowych, który śpiewał i który usłyszał w studiu Hołdys, był ten fragment.

motyw przewodni do 07 zgłoś się jest z wokalizą Grzegorza Markowskiego, który potem już śpiewał w Perfekcie inaczej. Wszystkiego najlepszego, panie Grzegorzu.

0: Chump Thumping, zespół Chumbawamba. A wracając jeszcze do urodzin Grzegorza Markowskiego i do tej ciekawostki, którą dla Państwa miałem, związaną z wokalizą do motywu przewodniego filmu serialu 07 Zgłoś się. Jeszcze Tomek w tej sprawie.
1: Taka ciekawostka a propos Grzegorza Markowskiego i tego występu do filmu o Borowiczu. Tam w końcowych napisach producenci pomylili się i nie napisali Grzegorz Markowski, tylko chyba Bogdan Markowski. Wiem, że była tam z tego delikatna afera. Grzegorz Markowski był trochę wkurzony, wcale się nie dziwię. No ale chyba później już to zostało jakoś wyprostowane.
0: Też bym się zdenerwował. Doskonale rozumiem. Dzięki Tomek za taką też w sumie dużą ciekawostkę. A za moment już od tematu Grzegorza Markowskiego i Borewicza odejdziemy i pojawią się na przykład Him. A niech zagrają. A może nie. Może niech zagrają na razie Skorpionsi. A potem się zobaczy, co dalej.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
9: SC Rock. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Czy supergrupa Velvet Revolver powróci jeszcze na scenę? Nie jest to wykluczone. Perkusista Matt Sorum otwarcie przyznał, że na czele zespołu widziałby Lizzie Hale z formacji Hellstorm. Jak mówi, jest po prostu niesamowita. Kiedyś ją zaprosiłem na scenę, a ona ją po prostu rozniosła. Więcej o tych zaskakujących pomysłach przeczytacie na skrock.pl.
2: Skrock Radar.
11: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
12: This is Robert Trujillo from Metallica.
13: This is Bono here. Stay tuned.

Wind of Change zespołu Scorpions. A teraz zespół Blondie i jego przełomowy moment, który ma dzisiaj 48 urodziny. No bo jeśli mówić o jakimś przełomowym, o jakimś, który sprawił, że naprawdę stali się popularni, no to chyba tylko i wyłącznie, albo w pierwszej kolejności trzeba mówić o Parallel Lines. I to ich trzecia płyta, która ukazywała się dokładnie 23 września roku 78. Płyta, która dziś jest na 140 miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Ktoś powie, 140 to słabo, ale jeśli jakikolwiek artysta trafia na listę tych 500 najważniejszych albumów w historii muzyki, no to chyba jest raczej powód do dumy niż do zmartwień. A na tej płycie takie piękne rzeczy jak Sunday Girl, jak Hanging on the Telephone, jak One Way or Another, czy to Heart of Glass, które tak jak płyta też dziś ma 48 urodziny. Blondie.

0: Mama Lady Punk. Piosenka, od której wzięła się potem nazwa zespołu, który gdy powstawała, jeszcze nazwy nie miał. 10 i raport Eski Rock przed nami, a potem m.in. Aerosmith.
1: Reklama. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Zmiana w wyborach w Krakowie. Spotkanie szefa MONU z sekretarzem obrony USA ma odbyć się w dogodnym terminie.
7: ESK Rock. Raport.
6: Minęła 10:00, Michał Przybyła, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
8: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jeszcze niedawno tak na naszej antenie o swojej wizji rządzenia miastem mówił do dziś kandydat Jan Hoffman.
9: Chodzi o to, żeby samorządność ogniskowała się wokół tych spraw na dole obszaru, gdzie dany samorząd działa, a nie wpisywała się w jakąkolwiek ogólnopolską narrację.
8: Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
6: Mateuszu, dziękujemy.
7: To jest raport.
6: Niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. Chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hextem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hextem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
10: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
6: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
10: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hextem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
6: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hextem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony.
1: ESK Rock Biznes.
6: PKP Intercity kończy 25 lat i z tej okazji od dziś do piątku wprowadza 35% zniżki na bilety kolejowe. Promocja dotyczy pociągów TLK, Intercity, Express, Intercity oraz Pendolino. Bilety można kupić w kasach i przez internet. Szczegóły znajdziecie na stronie przewoźnika. W sierpniu najbardziej podrożały artykuły chemii gospodarczej, karmy dla zwierząt i napoje bezalkoholowe. Wynika z raportu Uniwersytetu WSB Merito. Ceny chemii wzrosły o 6,7% rok do roku. Największe obniżki dotyczyły produktów tłuszczowych. Ich ceny spadły o blisko 15,5%. Mniej zapłacimy też na przykład za nabiał. I na koniec kursy walut. Dolar kosztuje teraz 3,80 zł, euro 4,35 zł, a funt 5,07 zł.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Pogoda.
6: Najcieplej jest teraz w Koszalinie, termometry wskazują tam 19 stopni, najchłodniej klasycznie w Zakopanem, bo 8 kresek, 11 w Kielcach, Łodzi i Katowicach, odrobinę cieplej w Krakowie, Rzeszowie i Opolu, 15 notuje Poznań, Szczecin, Bydgoszcz czy Toruń. Padać dziś nie powinno jedynie w zachodniej części kraju, przynajmniej w dzień, ale w nocy trzeba spodziewać się tam przelotnych opadów, w kolejnych dniach też ma być pochmurnie i deszczowo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: Skoro pogoda taka jesienna, to może zaraz będzie odrobinę Jamajki u nas. Pojawi się Bob Marley i będziemy wspominać ostatni koncert, jaki zagrał przed laty w Pittsburghu. I w tej godzinie jeszcze policzymy sobie pieniądze i sztuki sprzedanego albumu pewnego zespołu z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zapraszam.

0: Przyszły rok dla nich upłynie pod znakiem trasy koncertowej wspólnie z powracającym do grania zespołem Faith No More. Ciekawe, czy skoro grają z nimi w różnych częściach świata, przyjadą także do Polski. Byli chwilę temu oczywiście na Narodowym, ale dwa wyprzedane koncerty wskazują na to, że gdyby przyjechali w przyszłym roku, to sprzedaliby stadion znowu, jak nie dwa. Aerials i System of a Down. Proszę się śpieszyć z oglądaniem takich zespołów, bo są już artyści, których szansy zobaczyć na żywo nie będzie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wysoko na liście tych, których bym zobaczył, a których szansy już nie będzie, jest Bob Marley, który już, jak wiadomo, od 45 lat nie żyje. Ostatni koncert zagrał w Stanley Theatre w Pittsburghu 23 września roku 1980, więc pół roku przed śmiercią, dokładnie 46 lat temu. To była część jego trasy promującej ostatni album, który wydał, Uprising Tour. No i Bob już wtedy był w ciężkim stanie, bo miał nowotwór, który zdiagnozowano mu jakiś czas wcześniej. No i ten w tym 80 roku zdążył już zaatakować jego mózg i inne organy. Generalnie był bardzo osłabiony, ale mimo bólu i zmęczenia wychodził na kolejne sceny i grał, tak jak wtedy, te 46 lat temu. Krótko po tym występie stan jego zdrowia jednak jeszcze gwałtownie się, jeszcze bardziej pogorszył, no i konieczne było odwołanie dalszej części trasy koncertowej. No i więcej już nie zagrał.

Kiedy szukałem powodu, dla którego ten zespół nazywał się tak, jak się nazywał. Ale lider grupy Andrzej Adamek kiedyś opowiadał, zresztą tutaj w studiu Eski Rock, że tak naprawdę chciał dopasować nazwę zespołu do materiału, do tekstów, które powstawały na któryś z ich krążków. No i to rezerwat mu idealnie pasowało. Gdzieś czytałem, nie zdążyłem pana Andrzeja zapytać przed śmiercią, że wcześniej nazywali się

0: nieco inaczej. Nazywali się Kleszcz. No i przyznaję, że ta nazwa Rezerwat jednak dużo lepiej od Kleszcza brzmi. Nie wiem, jak państwo uważają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pomysł na jesienną handlę. Pegisu nie wyszła za mąż. Ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
3: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane. U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę. Wielkimi krokami będzie trzeba prezenty kupować.
4: No. Czekajcie, jeżeli wy jesteście jesienni panowie.
2: Jesieniary.
4: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo kary i robią tak na ostro.
3: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
4: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
3: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
4: Ja cię kręcę, idziemy w tę samą stronę, kądziu!
2: Co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu? Na bekonowcu?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: Hi, I'm Hozier.
2: Hey, this is Jake.
3: And Josh from Greta Van Fleet.
4: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

wszystkie buenos zespołu Mana. A teraz będziemy opowiadać o płycie, która okazywała się w latach 80., ale w kontekście roku 2008, gdy dokładnie 18 lat temu album Appetite for Destruction zespół Guns N' Roses uzyskał certyfikat potwierdzający sprzedaż na poziomie 18 milionów egzemplarzy. I te 18 lat temu wyprzedził tym samym debiutancką płytę grupy Boston, która sprzedała się w 17-milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym się debiutem w historii USA. No tyle, że już nie jest, bo dzisiaj ten tytuł dzierży zupełnie kto inny. Zespół Hootie and the Blowfish, których album Cracked Rear View osiągnął koniec końców wynik 21 milionów sprzedanych egzemplarzy. No ale płyta, której fragment teraz Państwu zagram, wciąż jest jedną z trzech najlepiej sprzedających się, jeśli chodzi o debiutanckie w Stanach Zjednoczonych.

0: Sound of Silence, grupy Disturbed. A jak co jakiś czas trafiam na zdjęcie pana Draymana, który podpisuje te nieszczęsne izraelskie pociski, które wiadomo w którą stronę były kierowane, i myślę sobie, że już się z tego nigdy nie wyplączę. Nigdy mu to nie zostanie wybaczone. I ja to niestety rozumiem. I 11 i raport Deski Rock, a potem Patti Smith.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
3: A, w samolocie?
2: Polki.
3: Ach, wspaniałe.
2: Zostały.
3: Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądało.
2: Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Dziś wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka.
5: SK Rock. Raport.
7: Minęła 11, a Michał Przybyła zapraszam. Zaczniemy jednak od incydentu, do którego doszło wczoraj w Jedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki leżące na torach. Uszkodzone zostały przednie zgarniacze lokomotyw, ale składy nie wykoleiły się, a maszyniści nie ucierpieli. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin. Na miejscu pracowali policjanci, kontrterroryści i prokurator. Nie znaleziono materiałów wybuchowych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia katastrofy w komunikacji.
5: To jest raport.
7: CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jeszcze dziś mają trafić do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymani to Piotr M., komentator TVP Republika, i Anna P., dyrektorka w kancelarii prezydenta. Oboje byli członkami zarządu spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy.
8: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
7: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać przesłuchani jeszcze dziś.
5: To jest raport.
7: Prokuratura oraz rodzina zmarłego domagają się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Lada chwila w sądzie apelacyjnym Tomasz J., zabójca księdza Skłobucka, usłyszy wyrok. W marcu 2026 roku sąd okręgowy w Częstochowie skazał go w pierwszej instancji na 20 lat więzienia. Od wyroku odwołali się śledczy i rodzina. Ich zdaniem były policjant nie tylko przyszedł obrabować duchownego, ale też zabić. Jestem innego zdania. Walczymy o łagodniejszą kwalifikację czynu. Mój klient nikogo nie chciał zabić, mówi obrońca Tomasza J., Rafał Kowalski.
9: My nie analizujemy samego faktu, że nastąpił zgon. Pytanie, dlaczego on nastąpił? Czy oskarżony podjął świadomie działania, które ten zgon spowodowały?
7: To jakaś kpina, komentuje wypowiedź obrony Andrzej Dymek, jeden z braci zabitego księdza.
10: Tak była folia grubo obwinięta, zamykająca dopływ powietrza, że się nie dało dolesłemu człowiekowi przebić, żeby udrożnić drogi oddechowe. Mój brat zginął śmiercią bardzo męczeńską, gdzie jemu płuca pękły.
7: Przypomnijmy, do tragedii doszło wieczorem 13 lutego 2025 roku w Kłobucku. 52-letni Tomasz J. napadł na plebanie z zamiarem rabunku pieniędzy z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował wracającego proboszcza. Sprawca skrępował jego ręce trytytkami, a następnie owinął głowę taśmą streczową, co doprowadziło do uduszenia.
11: To jest raport.
7: Uwaga kierowcy i piesi. Jesień to czas podwyższonego ryzyka na drogach, informuje mazowiecka policja. Zmienne warunki, mgły i mokra nawierzchnia utrudniają widoczność i wydłużają drogę hamowania. Apelujemy także do pieszych o ostrożność, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
12: Piesi z kolei powinni unikać nagłego wchodzenia na drogę. Nawet szybka reakcja kierowcy może nie wystarczyć, by zatrzymać pojazd na czas. Jesień to również czas, kiedy piesi i rowerzyści muszą szczególnie zadbać o swoją widoczność. Elementy odblaskowe, takie jak kamizelki, opaski, breloki, znacząco zwiększają szanse na to, że zostaną zauważeni przez kierowców w porę.
7: Policja przypomina, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków jest obowiązkowe.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
7: Dziś bez deszczu jedynie na zachodzie, reszta kraju może dostać darmowy prysznic, a Tatry śnieżny bonus. Temperatury wahają się od 10 do 18 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować będziemy poniżej dyszki. W kolejnych dniach też przyda się parasol. W sobotę pogoda nieco się poprawi, a niedziela zapowiada się słonecznie i ciepło.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Obiecywałem Państwu dzisiaj spotkanie z szefem. Szefem wszystkich szefów może nie, nie będzie to Krzysztof Jerzyna ze Szczecina, ale będzie to szef z Ameryki, który ma dzisiaj pewien powód do świętowania. I o szefie za moment, ale najpierw obiecana Patti Smith.

0: czarnego albumu, który w tym roku skończył 35 lat. The Unforgiven Metallica. A teraz obiecany szef.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Szef, czyli The Boss, przydomek Bruce'a Springsteena, który to przydomek był przez samego Springsteena przez długi czas nielubiany, bo on utożsamiał się z klasą robotniczą i pisał piosenki o ciężkiej pracy zwykłych ludzi. Nie chciał być kojarzony z żadnym szefem. No ale tym szefem był. Ten przydomek wziął się od czasów wspólnego grania jeszcze w małych klubach, jeszcze przed oficjalnym sformowaniem, zdaje się, The E Street Band, gdy osobiście odbierał od właścicieli pubów, lokali, gotówkę za koncert, a potem sprawiedliwie wypłacał garze pozostałym muzykom. No i stąd się wziął ten szef. Była też podobna historia z grą planszową o nazwie Monopol. Ponoć przy niej spędzali kiedyś mnóstwo czasu. No i podczas tych wieczorów, gdy grali, długich wieczorów, niemal zawsze wygrywał, przejmował banki, kontrolował całą planszę. No po prostu szef na całego. A do tego wszystkiego jeszcze szef, jeżeli chodzi o muzykę. Bruce Springsteen ma dzisiaj urodziny. Szefie, wszystkiego najlepszego.

0: kiedy składali zespół w Radomiu i nazywali się Ira, nie spodziewali się,
1: tylko ja,
0: ile będzie problemów, kiedy będą chcieli pojechać potem na koncerty w Wielkiej Brytanii. Tam słowo Ira nie kojarzy się z łacińskim słowem gniew, tylko z czymś zupełnie innym. No i stąd czasem, pewnie jeszcze nawet do teraz, nazwa tego zespołu na plakacie powieszonym gdzieś w Anglii może budzić grozę, albo przynajmniej złe skojarzenia. A w temacie Irlandzkiej Armii Republikańskiej był taki zespół, który kiedyś śpiewał piosenki inspirowane ich niestety zamachami, ale taka piosenka się nie pojawi. Chociaż oni za moment dla Państwa zagrają. The Cranberries.
2: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.
4: Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prykowicz. Polska legenda ciężkiego grania powraca z nowym studyjnym albumem. Zespół Illusion zapowiedział właśnie krążek, który będzie zatytułowany Illusion 9. Na wydawnictwie znajdzie się 10 premierowych kompozycji, w tym singiel Świata Skraj. Zespół podkreśla, że krążek to grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. A więcej o nim przeczytacie na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar.

Carol's Whisper, zespołu Cedar w Esterop. Takie piękne rzeczy. A teraz będzie wspomnienie sprzed prawie dokładnie 30 lat. Za rok będzie taka okrągła rocznica. Dziś, lub różnie mówią, 29 września też się data pojawia, rocznica wydania albumu Bridges to Babylon zespołu The Rolling Stones. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Byłem na początku swojej drogi studenckiej, gdy panowie, którzy już wtedy wydawali mi się bardzo, ale to bardzo starzy, wydawali swój 21, 22, 23, różnie mówią, album studyjny. Powtórzę to. Te prawie 30 lat temu już wtedy wydawali mi się starzy. No to co dopiero teraz o nich powiedzieć dzisiaj. Bridges to Babylon. Jest na tej płycie taka piosenka, do której powstał teledysk, w którym pojawia się Angelina. Piękny obrazek. Łezka wokół się kręci. Anybody seen my baby? The Rolling Stones.

0: przeze mnie, co do Joty, zrealizowany.
1: Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Oprócz Łukasza Gibały są to Michał Drewnicki, Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
3: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
4: Kolejka jest długa przez to?
3: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
1: Jazda na gazie po prostu się opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr. Benzyna do 8,10 zł. Ceny autogazu też rosną, ale wciąż są o ponad połowę niższe niż benzyny, przyznają kierowcy.
5: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
4: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
6: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
4: Jak wychodzi? Tani?
7: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł, a do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3,21 zł.
8: SK Rock Biznes.
1: 5,8%. Tyle w sierpniu wyniosła stopa bezrobocia, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 909,5 tysiąca, a liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych ponad 87,5 tysiąca. 9 państw Unii, w tym Polska, zaapelowało do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów, które mogą utrudniać startupom i innym innowacyjnym firmom dostęp do pomocy publicznej. Chodzi o bezzasadne uznawanie ich w ramach prawa unijnego za przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji. W sierpniu hotele odnotowały lepsze wyniki od ubiegłorocznych. Sezon był bardziej udany dla obiektów wypoczynkowych niż biznesowych. Wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. 84% hotelarzy jest zadowolonych z wakacji, mimo że 31% spośród nich oczekiwało lepszego wyniku.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
1: Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni z umiarkowanym zachmurzeniem. Na krańcach zachodnich bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach także opady śniegu. Temperatura od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 16, 18 stopni na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, tam od 10 do 12 stopni, a ciśnienie 1006 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Raz staruszek spacerując w lesie dojrzał listek pożółkły i blady i pomyślał sobie, chyba idzie jesień. Jesień idzie. Nie ma na to rady. No i niestety przyszła ta nielubiana przez wszystkich porę roku, chociaż są tacy, którzy lubią, a zima bywa gorsza. Moim zdaniem byle do wiosny, proszę państwa. Byle do wiosny. 5 minut po 12, środa, 23 dzień września 2026 roku. Łukasz Szczepłowski, kłaniam się nisko i zapraszam w dniu spadającego liścia. Red Hot Chili Peppers i Other Side, Westrock.

Historie, proszę Państwa, powstania niektórych piosenek bywają naprawdę zadziwiające. Od choćby, weźmy R.E.M. Losing My Religion, to jest numer, który był de facto produktem ubocznym nauki gry na mandolinie. Gitarzysta grupy R.E.M., Peter Buck, postanowił kiedyś nauczyć się grać na tym instrumencie, no i odsłuchując nagrań swoich pierwszych podejść, usłyszał pewien riff i uznał, że może on stanowić naprawdę bardzo dobry fundament dla piosenki. Zacząłem od mandoliny i wymyśliłem riff oraz refren. Zwrotki opierają się na rozwiązaniach często stosowanych przez R.E.M., przechodzeniu z jednego akordu molowego w drugi, nieco w stylu Drive Rate. Trudno powiedzieć cokolwiek złego o akordach e-moll, a-moll, d i g, bo to po prostu świetne akordy, powiedział Buck w jednym z wywiadów. Potem panowie zabrali ten numer do studia, opracowali go na gitarze basowej, perkusji i mandolinie właśnie. Michael Stipe dopisał świetny tekst. No i proszę, w ten oto sposób powstał jeden z największych hitów grupy R.E.M. Tymczasem teraz nasze podwórko, Kazik na żywo i plamy na słońcu Westerok.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me to grupa U2, Wester Rock U2, które, proszę Państwa, praktycznie już rozpoczyna wielkie świętowanie swojego półwiecza. Jutro po godzinie 18 ma się pojawić nowy singiel grupy U2 zatytułowany Silencio. My na pewno Wester Rock go dla Państwa zagramy, także proszę być z nami. No a coraz większymi krokami zbliża się również nowa płyta grupy U2. Ta na pewno zostanie również wydana jakoś niebawem, bo 50-lecie grupy U2 przypada już w ten piątek. Tymczasem za chwileczkę Wester Rock, AC/DC i You Shook Me All Night Long.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
5: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to Eska Rock.

Ciekawe, czy Billy Joel, pisząc ten kawałek w roku 1989, wyobrażał sobie, że ktoś kiedyś napisze kolejną jego część. To Fall Out Boy w piosence We Didn't Start the Fire, która nie jest coverem, a jest rozwinięciem tego, co rozpoczął Billy Joel. Ta piosenka obejmuje rzeczy, które wydarzyły się od 1989 do 2023 roku, kiedy to ten numer ujrzał światło dzienne. No ciekawy jestem, kto następny dopisze kolejną część tej historii. To może być całkiem fajna tradycja. Fall Out Boy i We Didn't Start the Fire to za nami Westerok, a przed nami teraz Incubus i Drive.

0: Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son. Bester Rock. Tym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13. Zapraszam w imieniu Ani na najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa moje ukochane Iron Maiden.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Uderzyła mundurowego. Matka Bartosza G. trafiła do policji do aresztu. Eksplozję było słychać w Kowlu. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. W raporcie Bydgoszcz i ostrzeżenie ZUS przed płatnymi pośrednikami.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Te działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
5: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie ma żadnych oczywiście tutaj obrażeń, nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak zwyczajnie zachowywać się po prostu podczas czynności przeprowadzanej zgodnie z prawem nie wolno, no stąd to zatrzymanie.
3: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa zabezpieczono w domu kobiety dowody.
5: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
3: Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tego wówczas 17-latka zatrzymano w Grecji, dokąd pojechał w ramach szkolnego wyjazdu. Po kilku miesiącach sprowadzono go do Polski.
4: To jest raport.
3: Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Tam dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej. Uszkodzone zostały także budynki mieszkalne. Właśnie w związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alertę RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. W stolicy zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. Uderzenia objęły m.in. dwie stacje paliw, biurowiec i infrastrukturę kolejową. Trafiło precyzyjnie w stację paliwową. Zdążyliśmy wydostać człowieka spod gruzów. Całe szczęście, że policja szybko przyjechała. Sprawdzamy, czy wszyscy zdążyli opuścić stację.
6: Przyjechali. Nie ma nikogo. Wszystko sprawdzili.
3: Relacjonował żołnierz, który przebywał w pobliżu miejsca uderzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że według danych wywiadu Rosja może w najbliższych dniach przeprowadzić zmasowany atak dronami i rakietami na terenie całej Ukrainy. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędników docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
7: To kolejna forma kontaktu pośredników z potencjalnymi klientami. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach.
8: Często były to osoby starsze, nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów.
7: A dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W jednym przypadku opłata wyniosła prawie 22 tysiące złotych. Teraz pojawiła się kolejna forma kontaktu.
8: Klienci zgłaszają się do ZUS-u z listami, których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku.
7: ZUS przestrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. To wyjątkowo intensywny czas w świecie przyrody. W lasach trwa właśnie rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Charakterystycznym rykiem samce próbują zwabić samice, odstraszyć konkurentów lub sprowokować je do walki.
9: Tym pierwszym głosem, który słyszymy podczas rykowiska, to jest głos byka organisty, który rozpoczyna rykowisko. Z różnych stron odpowiadają mu inne byki. No, rozpoczyna się misterny rytuał walki o względy łań. Jeżeli jednak to nie przyniesie efektu, dochodzi do bezpośredniego starcia byków.
3: Tłumaczył Adama Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
0: Łe, takie rykowisko to ja mam codziennie rano w domu. Ja tak brzmię, jak się budzę.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Pogoda. A pogoda jesienna. Jest pochmurno na krańcach zachodnich, bez opadów, ale na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu.
3: Temperatura od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 16, 18 stopni na zachodzie, a chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie tam od 10 do 12 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: I tak sobie pomyślałem, że jeszcze w jednej sytuacji brzmię podobnie jak ten jeleń na rykowisku, jak próbuję śpiewać. Dlatego ja śpiewał dzisiaj nie będę, przynajmniej do mikrofonu, za to będę grał dla Państwa muzykę. Teraz mam dla Państwa numer związany poniekąd z 250-leciem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które to obchodziliśmy 4 lipca tego roku. Mam piosenkę, która opowiada o tym, jak to się wszystko zaczęło. Jak to biały człowiek przybył na nowy ląd i ganiał tubylców. Iron Maiden, Run to the Hills. W SC Rock na początek drugiej godziny naszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

Last Resort to Papa Roach, piosenka, którą Jacobi Shaddix, wokalista, określił jako numer, który jest wołaniem o pomoc. Numer powstał z myślą o bliskim przyjacielu grupy, jednak nabrał zupełnie nowego znaczenia w 2012 roku, kiedy sam Jacobi Shaddix pogrążył się w depresji, pogrążył się w rozpaczy, zaczął nadużywać alkoholu, rozstał się z żoną, no i znalazł się w punkcie, w którym myślał, że nie może już tak dalej żyć i nie daje rady. Zdołał się pozbierać i wrócił do rodziny. Wraz ze swoją żoną mają teraz dwóch synów, a utwór Last Resort, który wielu osobom pomógł wyrazić najmroczniejsze myśli i przezwyciężyć życiowe trudności, okazał się wsparciem dla niego samego. I tak to, proszę Państwa, jest z tą muzyką, że ona czasami potrafi sprawić takie rzeczy, których się po niej de facto nie spodziewamy. No to teraz o bohaterach będzie. O bohaterach dnia codziennego. Foo Fighters, My Hero, Westrock.

0: I tak to chyba najbardziej znana postać z niemieckiego folkloru, czyli piaskun, a ewentualnie po naszemu piaskowy dziadek, która według wierzeń ma usypiać dzieci, sypiąc im piasek w oczy, przedostała się do popkultury. Ale nie tylko do muzyki, bo na podstawie tej postaci powstały chociażby świetne komiksy Neila Gaimana czy serial jednej z platform VOD. Polecam zresztą obejrzeć, bo jest naprawdę ciekawy. A już za momencik w S-Rock Depeche Mode i numer Walking in My Shoes.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
3: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Big Out.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SC Rock. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Judas Priest nie zwalnia tempa. Pewne jest, że formacja intensywnie pracuje nad nowym albumem.

0: wychodzi także ze sceny od ponad 2 lat, niemal nieustannie występując. Niestety nieoczekiwanie podczas finiszu dotychczasowej trasy pojawiła się poważna komplikacja związana z basistą zespołu. Szybko znaleziono zastępstwo, a co tak naprawdę się stało? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Walking in my shoes to Depeche Mode, Westerok. Kawałek, który powstawał w 92 roku w Madrycie i wówczas członkiem zespołu był Alan Wilder, który wspomina pracę nad tym kawałkiem tak. Martin grał na gitarze, ja na basie, do tego uruchomiliśmy automat perkusyjny. Chodziło tylko o to, żeby uchwycić ogólny klimat utworu. Ale niestety jakoś nie mogliśmy tego zrobić. Dopiero po wielu, wielu próbach i błędach udało nam się dopasować linię basu i partię gitary w refrenie, no a potem to już jakoś poszło. Niektóre piosenki niestety, proszę Państwa, takie są, że bardzo długo trzeba nad nimi pracować. A niektóre to są takie numery, które wychodzą praktycznie same z siebie w ciągu kilkunastu minut. Wystarczy tylko napisać do nich dobry tekst. Tak podobno było z tym kawałkiem, który teraz dla Państwa przygotowałem. To Strachy na Lachy i Piła Tango Westerok.

0: Ależ to jest dobry numer. Epic i Fate No More Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 14, a to oznacza najświeższy raport Westerok. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa numer Limp Bizkit z filmu Mission Impossible 2.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Teraz będzie sezon na dynię. Podam kawa z dynią. Zupa dyniowa na ostro. Zupa dyniowa na słodko z lanymi pluskami, na mleku.
3: W ogóle potrawy dyniowe to są ulubione danie kiboli. Oni lubią sobie przypalić z dyni.
4: Ja uważam, że najpiękniejsza jesień jest gdzie? W Bieszczadach.
3: Tylko proszę do Cisna nie jechać, bo tam wie pan, pada.
5: Czekaj, bo muszę, kulki mi się nie zderzyły.
6: Czekaj, mi też
5: tłumacz,
6: nie.
5: Wojtku.
3: No? Krystyna Prońko, dość Cisnej.
5: To nie. Ja to u mnie zawsze na Brackiej padało.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
7: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
10: Reklama.
11: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Jest komunikat DORSZ. 30 lat więzienia. Sąd zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Dymka z Kłobucka. Pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 w raporcie aplikacja Pierwszy Ratownik.
12: SK Rock. Raport.
11: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Raport zaczynamy od komunikatu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Do incydentu doszło o 11:08 na północ od miejscowości Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim. Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne sił zbrojnych RP. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej.
12: To jest raport.
11: Z 20 na 30 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
13: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
11: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
14: Sprawiedliwy wyrok. Ten poprzedni był trochę za niski. Ten człowiek zrobił, moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo. I jestem pod wpływem takiej traumy, którą będę miał do końca życia.
11: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię, chciał ukraść pieniądze z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny się udusił.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy oraz wskazać, czy potrzebuje apteczki lub AED.
15: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
11: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Zanim przyjedzie karetka, każda minuta i każda para rąk do pomocy ma znaczenie. Aplikacja działa w intuicyjny sposób i pomaga zorganizować pomoc, zanim na miejscu pojawi się na przykład pogotowie.
16: Wystarczy nacisnąć jeden przycisk na smartfonie i wysyłamy do wolontariuszy informację, że jest potrzebna pomoc. Kilka sekund i wolontariusze w promieniu kilku kilometrów widzą takie wezwanie.
11: Zachwalał rozwiązanie były premier Waldemar Pawlak, który jest również prezesem zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Aplikację można pobrać na smartfony, zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
1: Eskarok Biznes.
11: Tauron planuje transformację elektrowni Sierrza, obejmującą budowę bloku gazowego, magazynu energii oraz zakładu przetwórstwa odpadów, poinformowała spółka. Inwestycje mają zwiększyć moc elektrowni o 800 MW, a wartość inwestycji ma wynieść do 3,5 miliarda złotych. Polski Kod Mobilności ma pomóc Polsce rozwijać własne technologie i produkcje w sektorze elektromobilności, od oprogramowania i komponentów po gotowe produkty, zapowiedzieli podczas Kongresu Nowej Mobilności wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki Marcin Kulasek. Mieszkańcy Lublina rozpoczęli głosowanie na 207 pomysłów, które znalazły się na liście 13. edycji budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do podziału jest blisko 20 milionów złotych, a głosowanie trwa do 8 października.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
11: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Do tego przelotne opady deszczu. Do soboty najwięcej deszczu spadnie na północy, w centrum i na południu. A w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem 16 stopni, a najcieplej dziś na zachodzie, tam 18 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju, okresami dość silny i porywisty.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Ja wiem, że są wśród słuchaczy Eskirok tacy, którzy mają mniej niż 26 lat i pewnie się zastanawiają, jak muzycznie wyglądało wejście w nowe milenium. A no wyglądało, proszę Państwa, tak, jak już za chwileczkę Państwu to zaprezentuję. Był m.in. zespół Limp Bizkit, bo wtedy bardzo modny był new metal, a Limp Bizkit postanowił wziąć na warsztat pewien bardzo znany motyw. Motyw z filmu Mission Impossible. Numer znalazł się oczywiście na płycie Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, ale znalazł się również na ścieżce dźwiękowej do filmu z Tomem Cruise'em. Limp Bizkit i Take a Look Around na początek kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 5 minut po godzinie 14, środa, 23 września 2026 roku. Pierwszy dzień jesieni. No ale my tę jesień rozwiewamy i jeszcze wspominamy sobie lato. Łukasz Szczaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Do 15 jeszcze jesteśmy razem.

0: Gdyby ktoś z Państwa w październiku był w Stanach Zjednoczonych, to proszę bardzo, w Hollywood Palladium odbędzie się 17 października tego roku koncert, na którym wystąpi Red Hot Chili Peppers, a obok nich m.in. Dave Grohl i Vince Staples. Całość ma poprowadzić Mark Maron, a wszystko to z okazji jubileuszu 25-lecia szkoły Silver Lake Conservatory of Music, którą założył ćwierć wieku temu Flea. Proszę bardzo, już Państwo wiedzą, dokąd wybrać się 17 października. A już za chwileczkę Westerok po polsku będzie, bo będzie Lady Punk.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.
2: Dobrze rokuje.

Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

show. Come on, I'm

Lady Bangi, marchewkowe pole, Westerok, a teraz przed nami kawałek, który przykuwa uwagę już od pierwszych dźwięków, a to za sprawą bardzo charakterystycznego intra. Zespół The Cult, o którym teraz mówię, nagrywał tę piosenkę w studiu Olympic w londyńskiej dzielnicy Barnes, gdzie wcześniej swoje nagrania realizowała m.in. grupa Led Zeppelin. A ponieważ gitarzysta Zeppelinów, Jimmy Page, grywał czasem na swojej gitarze smyczkiem skrzypcowym, to gitarzysta The Cult, Duffy, natknąwszy się na taki smyczek w studiu, postanowił go wypróbować. Żeby uzyskać bardziej dziwaczne brzmienie, po prostu włączyłem wszystkie efekty, jakie miałem w swoim pedalboardzie, wyjaśniał Duffy, a kiedy już przestałem uderzać w struny i szaleć w ten sposób, zagrałem środkową część utworu techniką szarpania strun przy włączonych wszystkich efektach. No i to brzmienie dosłownie wystrzeliło. Producent zareagował natychmiast. Czekaj, to jest świetne. Postanowiliśmy więc rozpocząć utwór od tego mistycznego dźwięku. Gdybym jednak nie natknął się na ten leżący w studiu smyczek, nigdy byśmy w tę stronę nie poszli. Tak opowiadał o intrze do utworu She Sells Sanctuary Billy Duffy. No to teraz w Esther of the Cult i She Sells Sanctuary.

0: Trying Not To Love You to Nickelback Westerok na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo zbliża się 15. O 15 Westerok najświeższy raport, a po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja za dziś dziękuję i zapraszam do spotkania ze mną już jutro na antenie Eski Rock. Będę tutaj na Państwa czekał punktualnie w samo południe. Łukasz Szaciłowski, pięknego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
7: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
6: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Reklama. To jest SK Rock.
9: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Znamy szczegóły. Uderzyła mundurowego. Matka Bartosza G. trafiła do policyjnego aresztu. W raporcie także Bydgoszcz i ostrzeżenie ZUS przed płatnymi pośrednikami.
7: SK Rock. Raport.
9: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Do incydentu doszło tuż przed południem. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
10: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej w kontakcie z dowodem Króla Dzieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
9: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej.
10: Ale zapewniam, że nasze systemy obrony powietrznej dyżurują całodobowo i obserwujemy również, jest jednym z naszych priorytetów obserwacja obwodu królewieckiego.
9: W powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce.
7: To jest raport.
9: Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Te działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
11: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie ma żadnych oczywiście tutaj obrażeń, nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, a zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak zwyczajnie zachowywać się po prostu podczas czynności przeprowadzanej zgodnie z prawem nie wolno, no stąd to zatrzymanie.
9: Informuje Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa zabezpieczono w domu kobiety dowody.
11: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędników docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie. O szczegółach Dawid Olszewski.
12: To kolejna forma kontaktu pośredników z potencjalnymi
1: potencjalnymi klientami. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach.
3: Często były to osoby starsze, nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów.
1: A dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W jednym przypadku opłata wyniosła prawie 22 tysiące złotych. Teraz pojawiła się kolejna forma kontaktu.
3: Klienci zgłaszają się do ZUS-u z listami, których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku.
1: ZUS przestrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Na koniec jeszcze mieszkanki Dąbrowy Górniczej, które szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Kolorowe i miękkie nakrycia głowy dadzą im poczucie komfortu w trudnym czasie chemioterapii.
13: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
14: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. I tak naprawdę dajemy tu jeszcze drucik, żeby uformować właśnie ten kształt na końcu. Tutaj stworzyłyśmy kwiatki, wyszły różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa.
15: Taka troszeczkę terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
16: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
9: Turbony trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: Bezchmurne niebo, więcej słońca i coraz wyższe temperatury w całym kraju. Miejscami na zachodzie i południu nawet powyżej 25 stopni. Tak będzie w przyszłym tygodniu. A dziś przelotne opady deszczu prawie w całym kraju. W Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Najcieplej dziś w północno-zachodniej części kraju 18 stopni, około 15 stopni w centrum, a najchłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam około 10 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: No i tak parafrazując klasyka, jesień wybuchła mi prosto w twarz, żeby nie powiedzieć w nozdrza. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania. To jest środa, 23 września, no i pierwszy dzień tegorocznej jesieni. No i w tym składzie do 18:00. Zapraszam bardzo gorąco. No i co? Zdrowia wszystkim życzę. 6 minut po 15:00, Metallica za chwilę.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk, Westerok. No tak, za nami ostatnia nocka, za chwilę The Final Countdown i wszystko pięknie się sprowadza do jednego. No bo to będzie rzeczywiście ostatnia nocka i potem zaczniemy już końcowe odliczanie do premiery nowego singla U2. Wczoraj wspominałem, że w piątek U2 będzie obchodzić swoje półwiecze. No a w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że jutro premiera najnowszego singla U2 zatytułowanego Silencio. Tak właśnie będzie zatytułowany i pewnie też poznamy wtedy szczegóły nadchodzącej płyty. Jutro wczesnym wieczorem w okolicach 18 ta właśnie premiera. Proszę mieć to na uwadze. No i tak zapowiada się ta najbliższa przyszłość. A propos przyszłości, no właśnie Song of the Future. U2. Póki co posiłkujemy się tym jednym z ostatnich singli U2. To już całkiem nieźle znamy.

0: Pani Ola pisze na naszym Messengerze. Song of the Future, ale ja się naczekałam. Chyba ze 20 wiadomości w tej sprawie wysłałam od kwietnia. Dzięki śliczne. No do mnie nie dotarły w każdym razie, no ale zapewniam, od kwietnia to wiele razy ten utwór pojawił się na naszej antenie. Więc no, chyba trzeba trochę intensywniej nas podsłuchiwać, po prostu. Pozdrawiam serdecznie panią Olę. Nasz Messenger poleca się do państwa dyspozycji. Można głosówki, można tekstówki, to jak komu wygodniej. A za nami zespół Europe The Final Countdown, tak swoją drogą, pojutrze oni też wydadzą swoją nową płytę, Count Is Madness. To będzie już 12 album tej właśnie szwedzkiej grupy.
1: Reklama. Skrok.pl. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: To jest Derek and the Dominos, Layla, Wester Rock, 15.30 na zegarze w tym momencie, w studiu Ania.
1: Witam.
0: No, ale żeśmy pograli wczoraj 3-0 z Niemcami w siatkówce.
1: Będę o tym mówić.
0: No i już za chwilę w najnowszym raporcie Ania Kruszyńska.
2: SK Rock. Raport.
1: 15.30, Anna Kruszyńska zapraszam.

0: Mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia.
2: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
0: Mówiła Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu.
3: SK Rock Sport.
0: Teraz kierunek Mediolan i półfinał Mistrzostw Europy. W piątek polscy siatkarze zagrają w nim ze zwycięzcą dzisiejszego meczu Belgia-Słowenia, a ten rozpocznie się za niecałe pół godziny. Wczoraj w ćwierćfinale w Sofii biało-czerwoni pokonali Niemców 3-0.
4: Jakie wrażenia po meczu?
5: Super! Bardzo dobre.
6: Pokazali klasę. 2 razy odrobili przewagę 4-punktową.
5: Pięknie.
4: Zwycięstwo z Niemcami smakuje wyjątkowo?
6: Tak, bardzo smakuje. Wyjątkowo!
7: Coś niesamowitego. Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
0: Polacy po raz 4 z rzędu awansowali do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W 2019 roku wywalczyli brąz. W 2021 również zajęli 3. miejsce, a po złoto sięgnęli w 2023 roku. I jeszcze Singapur. Maja Chwalińska pokonała ukraińską tenisistkę Oleksandrę Olijnykową 6-0-6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500. Mecz trwał równo godzinę, a kolejną rywalką Polki będzie Elise Mertens. A pojedynek z Belgijką odbędzie się w piątek.

0: To był Perfekt w ST Rock, ale w koło jest wesoło. Za 23 minuty będzie godzina 16. No to teraz sobie trochę pokopiemy.
1: To jest kopalnia odkrywkowa ST Rock.
0: Przypomnę, już jutro swoje 35. urodziny będzie obchodzić kultowa płyta Red Hot, czyli Peppers, Blood, Sugar, Sex, Magic. 24 września 91 roku ukazała się płyta z utworem, który za chwilę Państwu zagram i który sobie odświeżamy w tym tygodniu z okazji tej właśnie półokrągłej rocznicy, tak to nazwiemy. Warto wspomnieć też o bardzo charakterystycznym teledysku do tego utworu, w którym członkowie zespołu prezentują się tak nieco surrealistycznie. Na przykład Anthony Kiedis mocno przypomina tutaj swoją stylizacją księżniczkę Leję z Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają. Ma na sobie taką szatę, no i fryzurę z tymi charakterystycznymi, jak to niektórzy określają, pączkami po bokach głowy. No i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, także polecam też obrazek do tych dźwięków. Ten obrazek wyreżyserował ten sam facet, który zrobił klip do Give It Away, czyli tego największego hitu z płyty Blood Sugar Sex Magic. A póki co, ten mniej nieco oczywisty utwór z tracklisty albumu Breaking the Girl. Red Hot, czyli Peppers w kopalni odkrywki.

0: Red Hot Chili Peppers i Breaking the Girl w Ester Rock. W tym tygodniu w kopalni odkrywkowej w sprawie Red Hotów pani Aga.
1: O rany, rany, pamiętam ten teledysk, to był jeden z pierwszych, jakie za młodu oglądałam. Zrobił na mnie przeogromne wrażenie i z niewiadomych powodów bardzo, bardzo się go bałam. Jako dziecko, ojejku, ojejku, a teraz Red Hotów po prostu uwielbiam i ten kawałek jest jeden z moich ulubionych.
0: No jak można było się bać Red Hotów? Takie sympatyczne chłopaki, a w ogóle już Flea, no to taki koleś, którego nie da się nie lubić, po prostu. Pozdrawiamy panią Agę. Red Hoci do nas na pewno jutro powrócą w dniu rocznicy płyty, z której ten utwór właśnie pochodził. Blood Sugar Sex Magik. Breaking the Girl już za nami, w Ester Rock.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama.

0: Royal Republic i Venus w ST Rock. Pan Sławek, jak zawsze, czujny.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj 23 września. Urodziny pana Grzegorza Markowskiego, a przed chwilą Perfekt leciało. Może by mu tam z anteny złożyć życzenia wszystkiego najlepszego i zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiam z Bydgoszczy.
0: Zgadza się, wszystko się zgadza. Pan Grzegorz Markowski dzisiaj kończy 73 lata. No nieraz już dzisiaj z anteny składaliśmy życzenia panu Grzegorzowi, wokaliście Perfektu, z tej właśnie okazji, ale i ten kolejny możemy to zrobić, także najlepszego zdrowia i najlepszej formy. 7 minut tymczasem pozostaje do 16. To już The Animals w ST Rock.

0: Tales of the Rising Sun. The Animals w SC Rock. No i tym oto sposobem w tym towarzystwie dobiliśmy do 16. No prawie, bo niecałe 3 minuty do 4 pozostają. Za chwilę Ania i najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Zarzuty dla pracowników Trybunału w tle niedopuszczenie sędziów do orzekania. Wnioski o odwołanie RPD. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny. A licealiści ze Szczecinka podpowiadają, jak nie robić drastycznych zmian w życiu.
1: SK Rock. Raport.
0: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
2: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, pani Zofia H. i pan Piotr P., podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego przebywać w budynku, przemieszczać się, podjąć pracy, czyli miejsca pracy, uzyskania wynagrodzenia.
0: Mówi rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. W tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału.
3: To jest raport.
0: Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora Oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
4: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
0: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej wybryk chuligański. Czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego i dotyczą sprowadzenia spowodowania katastrofy w komunikacji. Burza wokół rzecznika praw dziecka, wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Sprawa zaczęła się od ulicznego incydentu, którego świadkiem była Monika Horna-Cieślak. Rzeczniczka mówi, że widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Tak ocenił je również sąd, nakazując powrót dzieci do rodziców. Policja podkreśla jednak, że jej decyzja o skierowaniu wniosku do sądu opierała się także na wcześniejszych informacjach o sytuacji rodziny, a podjęła ją uprawniona funkcjonariuszka. Wnioski o odwołanie rzeczniczki mają dopiero zostać złożone.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jak poprawić swoje nawyki i nie robić drastycznych zmian w życiu? Uczniowie odpowiadają: stawiać sobie małe wyzwania. Młodzież z pierwszego LO w Szczecinku będzie wrzucać na Facebooka proste challenge do wykonania w domu.
6: A takim najprostszym jest oszczędzanie wody, energii, prądu, wszystkiego, co się da.
7: Głównym tematem, wiadomo, jest zaśmiecanie środowiska, jednak nie tylko. Mam wrażenie, że czasami ludzie mało wiedzą o ekologii.
0: Mówią Borys, Bena i Mikołaj Stasiak z klasy 2B, a za udokumentowanie swoich postępów i wysłanie ich chłopakom będą czekać małe nagrody, a wszystko w ramach ogólnopolskiej olimpiady zwolnieni z teorii.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Dziś duże zachmurzenie, na zmianę z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum do 18 na północnym zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam około 10 stopni, a w Tatrach opady śniegu.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: To tak a propos tych challenge, o których Ania wspominała w raporcie. Dzisiaj to nam się duży challenge rozpoczyna. Ten challenge się nazywa Jesień 2026. No i mam nadzieję, że Państwo wychodzą zwycięsko, póki co z tego starcia. 23 września, pierwszy dzień jesieni, 5 minut po godzinie 16. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik, kłaniam się Państwu, no i zapraszam na drugą godzinę naszego środowego spotkania. Za chwilę Queen na naszej antenie.

To jest Jam w Esterok. To ja pięknych chwil tegorocznej jesieni Państwu życzę. Wszyscy jesieniarze, jesieniarki tylko na tę chwilę, na ten dzień czekali. Dziś jesień rozpoczyna się oficjalnie, 23 września w kalendarzu. Zawsze na tę okoliczność przypomina mi się taki suchar. Pewnie Państwo słyszeli to może już nawet nie raz, co ma wspólnego łyżka z jesienią. Jesienią. I tyle, po prostu. No a z tego, co widzę w naszym dzisiejszym kalendarium, mamy także dzień spadającego liścia, także proszę uważać na nisko przylatujące liście. To tak a propos właśnie. Fallen Leaves. Billy Talent przed nami.

0: To był zespół Depeche Mode i Personal Jesus na antenie Eski Rock. No, dobry suchar nie jest zły, na początek jesieni jak znalazł.
1: Oj, też chciałem ten dowcip opowiedzieć. Widzę, panie Michale, tak już któryś raz zauważam, że my jednak mamy podobne poczucie humoru.
0: Ale pan spostrzegawczy.
1: Pan na Rocktoberfeście w tym roku, to pana już nie oleję, tylko podejdę i zrobię sobie zdjęcie.
0: Panie Marcinie, ja cały rok musiałem z tym żyć, z tą olewką całą. To proszę, żeby się to więcej już nie powtarzało. No właśnie, to co dobrego nas czeka tej jesieni, to Rocktoberfest. Proszę państwa, już w ten najbliższy piątek, innymi słowy pojutrze, rozpoczynamy świętowanie 22 urodzin Eski Rock, no a potem w październiku nasz koncert urodzinowy. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, w piątek wszystko stanie się jasne.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: Co był Waiters w Esterogi Teenage Dirtbag. No nie wiem, czy Państwo słyszeli tę barokową wersję tego utworu, która pojawiła się w ostatnim sezonie serialu 1670. No naprawdę bardzo ciekawa interpretacja, nie powiem. No teraz to wiadomo, o innym serialu się mówi, który no dzieli Polaków. Jedni są Team Prus i że ta wariacja na temat lalki to, cytując klasyka, a po co, a komu to potrzebne? Drudzy, wiadomo, że wywala z butów, a ja na razie, cytując innego klasyka, jestem za, nawet przeciw. No dobra, zaczynam dopiero, więc jeszcze nie wyrobiłem sobie zdania, ale wyrobię na pewno, bo wiadomo, jak to jest z Polakami i opiniami. 29 minut po 16, za minutę skrót najważniejszych wiadomości w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pomysł na jesienną handlę. Peggy Sue nie wyszła za mąż, ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
3: Spoko.
4: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane. U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę. Proszę. Wielkimi krokami będzie trzeba prezenty kupować.
3: No. Czekajcie, czyli wy jesteście jesienni panowie.
4: No, jesieniary.
3: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę, i bardzo dużo curry i robią tak na ostro.
4: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
3: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
4: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
3: Ja cię kręcę, kurczę. Idziemy w tę samą stronę, kądziu.
4: Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
3: Na bekonowcu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SKROK. Raport.
6: 16.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony. Tak dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych komentuje incydent w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Przed południem rosyjski śmigłowiec na niecałą minutę wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy nie odczuli bezpośredniego zagrożenia, a do tematu wrócimy o 17.00. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Zakwalifikowany do badania medykamentu jest 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
7: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
6: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 jednostek na świecie.
5: To jest raport.
6: Wielka radość w warszawskim zoo. Na świat przeszły 3 małe irbisy śnieżne. Kocięta urodziły się w lipcu, a dziś ważą już ponad 4 kg.
8: Zaczęły się wspinać, więc też jest dla nich zmiana perspektywy, bo tak to była tylko i wyłącznie ziemia, a potem nagle się okazało, że jeszcze można wejść wyżej.
6: Mówiła Marta Tomczyk, opiekunka zwierząt drapieżnych.
0: Czyli jak przystało na takie tygrysowate, już dokazują po prostu.

0: I kadrze. Powołania na zgrupowanie otrzymali Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Grabara nabawił się jednak kontuzji i w jego miejsce powołano Bartłomieja Drągowskiego. Pierwsze spotkanie z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45. I jeszcze kajakarstwo górskie. W rozpoczynających się jutro we Włoszech Mistrzostwach Europy Klaudia Zwolińska chce się odgryźć. Dwa tygodnie temu w finałowych zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii Polka miała szansę na podium w klasyfikacji generalnej w swojej koronnej konkurencji K1, a także w krosie indywidualnym na czas. Ostatecznie zajęła odpowiednio czwarte i piąte miejsce, a przypomnijmy, Zwolińska jest srebrną medalistką olimpijską w slalomie K1.
1: No i trzymamy bardzo mocno kciuki za Klaudię Zwolińską, bo tutaj u nas nieraz bywała zresztą w radiu, nawet dzieliła się swoimi kawałkami swojego życia.
0: Dokładnie,
1: Wojtkowi o nich opowiadała, no i prezentowała je potem na antenie, także...
0: Trzymamy kciuki.
1: Jasne.

0: Red Hot Chili Peppers w Esterok i The Zephyr Song. No właśnie, Zephyr to taki lekki podmuch ciepłego wiatru. Ani lekkie podmuchy, ani ciepłe nam nie grożą w najbliższych miesiącach, na co by nie mówić. Red Hoci do nas dzisiaj powracają, grali dzisiaj w ramach kopalni odkrywkowej, no i na pewno jeszcze wrócą do nas jutro w tym repertuarze. Za 18 minut będzie 17, chwila przerwy, po niej The Cranberries na naszej antenie.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

No tak, pierwszego dnia jesieni przy okazji tych dźwięków pewnie niektórzy westchną jeszcze za latem i minionym sezonem festiwalowym. Właśnie latem, po 25 latach przerwy, Republika z gośćmi zagrała trzy wyjątkowe koncerty w projekcie Moja Krew, Twoja Krew, nawiązującym do słynnego dokumentu muzycznego sprzed 40 lat. To był Wiarocini albo na męskim graniu w Krakowie i Warszawie, ten widział to wyjątkowe przedsięwzięcie. No my też tam Państwa wysłaliśmy, mieliśmy bilety w prezencie. Mam nadzieję, że się podobało. 6 minut pozostaje do 17. Dziś środa, takie w pół do piątku. A po co czekać na piątek, jak można mieć go już teraz? Friday, I'm in love.

0: Friday. I'm in love. The Cure na zakończenie tej kolejnej godziny naszego środowego spotkania. Za chwilę będzie 17, za chwilę najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
3: Ja z tą nostalgią swoją VHS-ową, to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley. Jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Fredek Mercury robi to swoje ejo ejo z publicznością. Tak. Tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
2: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
6: W SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Mógł spaść w okolicach Malborka, trwają poszukiwania obiektu latającego. Polacy przechodzą na gaz powodem rosnące ceny benzyny i oleju napędowego. Pokonał 12 tysięcy mil morskich. Po 5 miesiącach Dar Młodzieży wrócił do Gdyni.
2: Eska Rock. Raport.
1: Minęła 17, Anna Kruszyńska zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka w województwie pomorskim. Nadleciał znad obwodu królewieckiego, został zauważony na radarach. W działania w pobliżu miejscowości Żuławka Sztumska zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. A więcej informacji na ten temat zna nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
4: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
3: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
1: A przypomnijmy, że dzisiaj przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
2: To jest raport.
1: Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbara Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych nr 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wypowiedziami, które sugerowały jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał jej rację.
5: Sąd stwierdził, że to pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić się na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela, czy też prowadzenia działalności społecznej.
1: Mówi Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula.
6: To jest cała moja sprawa. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
1: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Nawet 9,30 może w tym tygodniu kosztować litr oleju napędowego. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nasz reporter Jakub Krzyżak sprawdził, ile czeka się teraz na montaż i ile to kosztuje.
7: Właściciele firm montujących instalacje LPG w samochodach przyznają, jest spory ruch w interesie. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi mi Piotr Zatchi z Energy Gaz Polska.
8: Takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
7: Przy takiej cenie instalacji i obecnych cenach paliw montaż LPG zwraca się już po około 20 tysiącach kilometrów. Różnice czuć w portfelu, mówią mi kierowcy.
9: Wczoraj na stacji litr diesla 9 zł 35 groszy.
10: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
9: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
7: Cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3 zł 21 groszy, ale to wciąż o ponad połowę mniej niż płacimy za litr benzyny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Dar Młodzieży wrócił do Gdyni. Po 5 miesiącach rejsu żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk. Ze studentami, którzy brali udział w rejsie, rozmawiał nasz reporter Iwo Pastuszka.
11: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
12: Trudno, ale zdążyliśmy. Przeżyliśmy, teraz jesteśmy w Gdyni, wszystko jest w porządku. Było fajnie.
13: Było przemiło. Pierwszy raz dopiero miałem kontakt ze społecznością amerykańską. Myśmy przyjmowali dziennie po kilka tysięcy zwiedzających. Przetaczało się przez pokład naszego żaglowca.
1: Dodaje kapitan Krzysztof Kocyba, komendant Daru Młodzieży.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Dziś jesienna pogoda, przelotne opady deszczu prawie w całym kraju, a w Tatrach opady śniegu. Najcieplej w północno-zachodniej części kraju, 18 stopni, a najchłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam około 10. W centrum około 15 stopni. Jutro większe przejaśnienia, także przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. W Tatrach nie zabraknie opadów śniegu, a temperatura od 14 do 17 stopni.
0: Thank you. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Pierwszy dzień jesieni. No ja teraz na początek tej kolejnej godziny naszego spotkania mam dla Państwa taki bardzo jesieniarski zestaw, bo za chwilę ostatni. Edyta Bartosiewicz, ale tę godzinę rozpoczniemy od klasyku Pearl Jam. To będzie Jeremy. 6 minut po 17. Dzień dobry. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania.

to byłaby, jeszcze raz, dubel tak zwany, to była Edyta Bartosiewicz i Ostatni. No właśnie, to jest słowo w ten sposób intonowane, które kojarzy się z siatkówką właśnie, bo często kibice na meczach siatkówki skandują właśnie przy okazji końcówki meczu, kiedy już finał rywalizacji wyłania się zza horyzontu. No właśnie, wczoraj gładko Niemców pokonaliśmy na Mistrzostwach Europy. Teraz podglądam sobie wynik meczu Belgia-Słowenia. Słoweńcy prowadzą 2-0 w setach. No i wszystko na to wskazuje, że w piątek w półfinale właśnie ze Słowenią zagramy. Popołudniową porą. No ale umówmy się, no piłka jeszcze w grze. Co pokażą Belgowie? Tego się dowiemy niebawem. Rammstein i Engelpuszka, póki co.

0: Theodor Silvesterogi, Riders on the Storm, czyli w wolnym tłumaczeniu Jeźdźcy Burzy. A właśnie, tak a propos, Jeździec Burzy to z kolei tytuł jedynego w Polsce rockowego musicalu o Jimie Morrisonie w reżyserii Arkadiusza Jakubika, który to musical przez ponad dwie dekady wystawiany był w warszawskim Teatrze Rampa i... Wczoraj, proszę sobie wyobrazić, minęło równo 26 lat od premiery tego właśnie musicalu, który, no, mam nadzieję, może kiedyś jeszcze gdzieś będzie można zobaczyć, bo domyślam się, że jest wiele takich osób, które nie widziały tego musicalu, albo i takich, które widziały i chciałyby jeszcze raz tego doświadczyć. No, może gdzieś kiedyś zobaczymy. Dorsi za nami w SC Rock, 25 po 5, za chwilę Ray Davies z Metallicą.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: You Really Got Me, czyli Masz Mnie. Ray Davies i Metallica w SC Rock. No i 17:30 na zegarze się pojawiła, w studiu pojawiła się...
1: Jestem.
0: Ania. I będzie raport za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, do której doszło dziś przed południem. Rosyjski śmigłowiec nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
9: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
10: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
9: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
11: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
8: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obwodzie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżurne myśliwce.
7: To jest raport.
8: We Wrocławiu mężczyzna bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Pojawiły się pytania o bezpieczeństwo wrocławskiego lotniska.
12: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł

starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. 3 dni później zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją, 2 października u siebie z Rumunią i 5 października ponownie z Bośnią, tym razem na stadionie rywala. Polska do dywizji B spadła jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie A1 za Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 lat. Tak wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego. Organizacja wchodzi w skład Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. I jeszcze Formuła 1. W sobotę na ulicznym torze w Baku odbędzie się Grand Prix Azerbejdżanu. Liderem cyklu jest 20-letni Włoch Kimi Antonelli, który zgromadził już 292 punkty i ma 81 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji, Brytyjczykiem Georgem Russellem.

0: To jest Alien Ant Farm i Smooth Criminal, czyli wielki hit z repertuaru Michaela Jacksona. Tak swoją drogą, parę dni temu minęło równo 30 lat od pierwszej, jedynej wizyty króla popu w naszym kraju. To był 20 września 96 roku. Nie byłem na tym koncercie, ale pamiętam to wielkie zamieszanie, które towarzyszyło temu koncertowi i pamiętam też, że ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, że sprzęt Michaela Jacksona przyleciał trzema samolotami Antonow. 300 ton sprzętu z nagłośnieniem i oświetleniem. W sumie przyleciało do Polski razem z Jacko, więc naprawdę nie lada przedsięwzięcie. Tak było, nie zmyślam. Smooth Criminal już za nami Westerok. 19 minut do 18 pozostaje. Chwila przerwy, pani Kaleo.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Come Out and Play. No i mimo rozpoczynającej się jesieni, proszę nie bać się aktywności wszelkich gier i zabaw na świeżym powietrzu. Grupa The Offspring o tym przypomina. Come Out and Play, to już za nami w ST Rock. No to już tylko tydzień i trzeba będzie wybudzać powoli pana Billy Joe Armstronga, bo za tydzień kończy się september, co by nie mówić. Pan Billy póki co z Green Dayem i kawałkiem Basket Case. Dude.

0: Leave Me Behind. To jest Nickelback ze swoim nowym utworem, będzie nowa płyta już niebawem. Niebawem także środowy radar, wcześniej punktualnie o 18:00 najnowszy raport. Ja pięknie dziękuję za ostatnie wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam do jutra do 15:00.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
3: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: Piotr M. i Anna P. zatrzymani przez CBA. Chodzi o Polską Fundację Narodową. Rosja i Ukraina o ograniczonym zawieszeniu broni. Za chwilę szczegóły. Jesień rozpoczęta. W raporcie podpowiemy, jak spędzać długie wieczory.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych dziś przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver. Na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy. Komentując dzisiejsze zatrzymania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że jego zdaniem to początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Śledczy powinni przyjrzeć się kolejnym wątkom, mówi Czarzasty.
2: To są dziwne i podejrzane weta i myślę, że to jest początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Chcę zwrócić Państwa uwagę na słowo początek.
0: Słowa Czarzastego o kolejnych zatrzymaniach są jego oceną. Służby nie zapowiedziały takich działań. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie inne osoby, Cezary J. i Maciej Eś.
3: To jest raport.
0: Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie eksportu zboża i energii. To nie będzie łatwe. To oczywiście nie zakończy wojny, ale może złagodzić globalne napięcia i spowodowane tym problemem. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że władze w Waszyngtonie niepokoi to, że wojna w Ukrainie może się rozprzestrzenić na inne państwa. Wymienił tu ataki hybrydowe i akty sabotażu. Dodał, że Władimir Putin dostał zaproszenie na grudniowy szczyt grupy G20, który odbędzie się na Florydzie. Przypomnijmy, że Polska po raz pierwszy jako pełnoprawny członek weźmie udział w spotkaniu G20. Ostry spór o najem krótkoterminowym. Prywatny właściciel wykupił w zabytkowej łódzkiej kamienicy w centrum miasta 12-metrowe mieszkanie. Chce podzielić je na 7 części i przeznaczyć na najem. Mieszkańcy protestują, konflikt rozstrzygną sądy. Jest to jedna z wielu podobnych spraw i wpisuje się w trend, który widoczny jest w dużych miastach. Na szczegóły zna Grzegorz Mnich.
4: Schemat się powtarza. Przypadek łódzkiego mieszkania jest jednym z wielu.
5: Miało być podzielone na 7 klitek, które miały stanowić takie mieszkania patodeskowe.
4: Lokatorzy bronią się jak mogą, bo wiedzą, czym taki wynajem się kończy, mówi Rafał Łosiak, prezes wspólnoty mieszkaniowej.
5: O 3 w nocy dzwonimy po policję, policja przyjeżdża o 4 w nocy. To jest bardzo uciążliwe dla wszystkich.
4: Deweloperzy, którzy budują w centrum miasta, tworzą całe nieruchomości od razu pod wynajem, zauważa łódzki radny Marcin Chęcz.
6: Osoby młode, które chciałyby mieszkać w centrum miasta, mają do wyboru dosłownie po 2-3 lokale.
4: Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom blokować decyzję o przekształcaniu lokali w najem krótkoterminowy.
0: A ustawa o tak zwanym krótkim najmie ma wejść w życie od nowego roku.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jesień rozpoczęta, zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa. A my pytamy mieszkańców Szczecina, jak będą spędzać jesienne wieczory.
7: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
8: Spacer z dzieckiem.
9: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
0: A jesień zakończy się 21 grudnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 4 stopni do 8 na północy i zachodzie Polski około 10. Jutro większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. W Tatrach nie zabraknie opadów śniegu, a temperatura od 14 do 17 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy, jak tworzyć muzykę ponadczasową. Sprawdzimy także, kogo James Hetfield z Metallica okrzyknął władcą riffów. Ale zanim to wszystko, to pytanie od The Clash. Umówmy się, traktujemy raczej retorycznie. To do Should I Stay or Should I Go? No i już porobili trochę takie szuruburu u nas. 5 po 18 w środę, 23 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

No i od razu jakoś tak bardziej muzycznie ponadczasowo nam się zrobiło. To Deep Purple Westerrock, muzycy, którzy już 8 października zameldują się w łódzkiej arenie. Swoją drogą Ian Gillan dzisiaj zapytany o ponadczasowość muzyki powiedział, że jedyna odpowiedź, jakiej może udzielić, to starać się nie gonić za modą. Ale z drugiej strony, jeśli chcesz robić płyty komercyjne i podążać za trendami, będzie ci bardzo trudno, mówi Ian. I dodaje, że chyba, że jesteś w tym bardzo dobry jak ABBA. Ale jeśli będziesz wierny sobie, myślę, że masz szansę. Jeśli odnosisz sukces, pozostając wierny sobie, to jest to autentyczna kreacja i prawdopodobnie przetrwa ona próbę czasu. Jest, jak to się mówi, w naszej branży, dodaje Ian Gillan. To mam takie wrażenie, zerkając na tę naszą branżę, że są takie zespoły, którym no raczej nie jest przynajmniej cały czas jakoś z góry, a raczej przez większość kariery jest pod górę, zerkając chociażby na ten zespół, który 15 lat zaprezentował ten utwór, to Face to the Floor od Chavelle. No i warto wspomnieć o tym, że od tego czasu, od tego pierwszego miejsca na liście Billboardu, no trudno szukać tego zespołu na zestawieniach billboardowych.

ale jak opadnie ta mgła, no to zobaczymy, drodzy Państwo, katowicki spotek. I to wszystko 15 listopada. Oj, będziemy chcieli to zobaczyć. Po lecie przychodzi jesień, a to oznacza, że wieża melancholii właśnie się uruchamia od zespołu Mysłowic. Panowie 15 listopada pojawią się w katowickim spotku wraz z Korowa Milky Bar. Jeśli uwielbiacie tę płytę, musicie po prostu tam być. Jeśli uwielbiacie pana, który nazywa się Josh Homme i Queens of the Stone Age, to musicie zerknąć na jego najnowszą płytę. Według Homiego każda z piosenek brzmi tak, jakby pochodziła z innego świata i jest to, uwaga, zabieg celowy. Jak mówi Josh, album ma łączyć różne emocje związane z miłością, pożądaniem, głupotą, stratą i doświadczeniem, które przychodzi wraz z upływem czasu. Tak właśnie Josh Homme zapowiada najnowszy album formacji Queens of the Stone Age. 30 października na sklepowych półkach pojawi się całość, u nas mały fragment. I przy okazji tego małego fragmentu, jeśli on się wam spodoba, to wiedzcie, że powstała już taka płyta. Post-Pop Depression Iggy'ego Popa z Joshem Homme 10 lat temu. Dla mnie to brzmi jak jeden do jednego z nowymi dźwiękami od Queensów.

0: Panowie są już na wspólnym etapie komponowania nowej płyty. Mieli zacząć już we wrześniu, zdradzał kilka tygodni temu Chad Smith. Dodał, że pracują od tego września przez kolejne 6 do 8 miesięcy. Jak powiedział, to właśnie z tego materiału powstaje później płyta. No to my uzbrajamy się w cierpliwość na kolejne miesiące, czekając na tę nową płytę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Teraz będzie sezon na dynię. Podam kawa z dynią. Zupa dyniowa. Zupa dyniowa na ostro. Zupa dyniowa na słodko, z danymi pluskami, na mleku.
3: W ogóle potrawy dyniowe to są ulubione danie kiboli. Oni lubią sobie przypalić z dyni.
4: Ja uważam, że najpiękniejsza jesień jest gdzie? W Bieszczadach.
3: Tylko proszę do Cisnej nie jechać, bo tam wie pan, pada.
5: Czekaj, bo muszę, kulki mi się nie zderzyły.
6: Czekaj, mi też nie.
5: Tłumacz, Wojtku. No?
3: Krystyna Prońko, dość Cisnej.
5: To nie. Ja to u mnie zawsze na Brackiej padało.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku.

To on inspiruje Jamesa Hetfielda z Metallica. Tony Iommi jest panem riffów, jak powiedział James, i dodał, to on najbardziej ze wszystkich gitarzystów inspirował mnie, jeśli chodzi o granie na gitarze rytmicznej i komponowanie. Tak sobie myślę, że może dlatego, że Tony Iommi ma dosyć unikatowe podejście właśnie do tych elementów. Jak mówi, w moim przypadku umiejętności techniczne nie mają wielkiego znaczenia. Grając, skupiam się raczej nad osiągnięciem odpowiedniego nastroju, odpowiedniej ekspresji. No ale prawda jest też taka, że gdyby nie te lata z muzyką, no to pewnie nie byłoby to aż takie łatwe w jego wykonaniu. Przypominam, że w wieku 9 lat zaczął swoją przygodę muzyczną. Po raz pierwszy zetknął się wtedy z akordeonem, ze specjalnym modelem dedykowanym osobom leworęcznym. No i to była rodzinna tradycja. No wszyscy jego krewni grali na akordeonie i perkusji. Jego ojciec grywał na akordeonie i harmonijce ustnej, a jego ciocia i wujkowie bębnili i grali na akordeonie. Na szczęście on w końcu sięgnął po gitarę, mając 15 lat. No i tak zaczęła się ta niesamowita muzyczna przygoda. To teraz, drodzy Państwo, zmieńmy nieco klimat. Pomóżmy młodemu człowiekowi znaleźć te jego części od zestawu. To Jędrzej. I co?

0: To bardzo przyjemne, muzyczne wspomnienia z tegorocznych wakacji. To tak a propos tego, co działo się w Poznaniu 13 sierpnia. Panowie z Gorillaz zagrali łącznie 20 numerów, w tym właśnie ten jako 19. Będziemy naprawdę mocno go wspominać, a w końcu to utwór, który jest jedyną tak naprawdę piosenką w całej karierze pana Damona Albarna, która dotarła do pierwszej 40 prestiżowej amerykańskiej listy Billboardu Hot 100. 14 pozycja w Polsce, singiel numer 1 swego czasu, to jest warte odnotowania.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się ciekawa gratka dla fanów UFO, a do tego poplotkujemy na temat lidera Måneskin, przed którym dwa bardzo ważne dni. Ale zanim to wszystko, czas także w drugiej godzinie radaru przypomnieć, że zapraszam wszystkich muzycznych pasażerów do rozgoszczenia się. Zapraszam nie tylko ja, ale także on. To Passenger, to Iggy Pop, Westy Rock, Michał Prokopowicz, kłaniamy się i zapraszam do 21:00.

i muzycznie także oddychaliśmy przy dźwiękach UFO, czy to w klubie Stodoła w 2007-15, ale także widzieliśmy Michaela Schenkera, gitarzystę UFO, który w marcu pojawił się w tym roku w klubie Progresja. A dzisiaj o UFO wspominam, dlatego że wytwórnia związana właśnie z tym zespołem poinformowała, że płyta Mechanics, ta ich kultowa płyta z 82 roku zespołu UFO, zostanie rozszerzona, zremasterowana i wydana ponownie. I to na podwójnym krążku CD i na potrójnym winylu. Oczywiście ci, którzy będą sięgać po wersję deluxe, będą także mieli i koszulki, i bawełniane torby, i różne inne plakaty związane z tą zacną płytą sprzed kilkudziesięciu lat. 4 grudnia na sklepowych półkach pojawi się ta płyta, do której jeszcze na pewno będziemy wracać. Już teraz lekko naprawić swoje muzyczne zdrowie.

A propos tych deszczy, dzisiaj po 21 pewnie na TikToku będziecie mogli zobaczyć Klaudię wraz z Krzysiem. Klaudia opowiadała, że ostatnio te deszcze, to jak ją dopadły w Polsce, to się tego nie spodziewała, kiedy opalała się jeszcze kilka dni wcześniej we Francji. Jak coś nie wiecie tego ode mnie. A propos wielkich powrotów nie tylko związanych z Klaudią, ale przede wszystkim z zespołami muzycznymi, to wielki powrót po ponad 10 latach już niebawem zaliczy zespół Cage the Elephant. Zespół, który wyprzedał już swój koncert, który odbędzie się 9 lutego w Krakowie. Na to oczywiście czekamy, tak jak czekamy na wielki muzyczny powrót tego zespołu. W końcu za 2 dni na sklepowych półkach pojawi się nowa gra FC27. No i jako mały element do tej ścieżki dźwiękowej przyłożył także swój wielki talent zespół Cage the Element, dodając właśnie swój nowy numer Dying in Reverse właśnie w tej grze. To tak w gwoli ścisłości. Jeszcze Matthew Schultz, czyli wokalista, dodał, że ten tekst tego utworu ma dla niego głęboko osobiste znaczenie. Ten utwór ma opowiadać o symbolicznym końcu i nowym początku, który porównuje do odrodzenia. To ważna deklaracja artysty, który w muzyce szuka głębszego sensu i będzie teraz go znajdować. W nowym utworze to Dying in Reverse i nowy Cage the Elephant w SC Rock.

0: Wyobraźcie sobie, że to pudełko w kształcie serca naprawdę istniało. To było nawiązanie do prawdziwego aksamitnego pudełka, które Courtney Love dostała od Kurta Cobaina kiedyś w prezencie i trzymała w nim swoje kobiece drobiazgi oraz liściki. No myślę, że przyjemne liściki, bo właściwie mogło być ich niewiele, zważywszy na to, jak wyglądała relacja. Była raczej trudna, intensywna i burzliwa między Kurtem i Courtney. Zresztą też pełna wzajemnego uzależnienia i emocjonalnych skrajności. Pamiętamy, bo widzieliśmy to, co działo się wtedy w latach 90.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Reklama.

to wielki hołd dla Kanady. To Bryan Adams, tego nowe dźwięki, to The Ballad of Terry Fox i wyjątkowa historia faceta, który przebiegł ponad 5000 kilometrów. Tak sobie myślę, że całkiem sporo kilometrów musiał się także nabiegać za tą wyjątkową miłością swego życia pan Damiano David, czyli wokalista zespołu Måneskin, który już w czwartek i piątek będzie zmieniał swoje życie z wokalistką i aktorką amerykańską panią Cameron, a dokładnie, drodzy państwo, w czwartek w urzędzie w historycznym gmachu w miasteczku Montalcino ma odbyć się ślub cywilny właśnie państwa młodych. W piątek przyjęcie weselne w luksusowej posiadłości w Castiglione del Bosco. To w Toskanii. Piękna uroczystość się szykuje. No takie przynajmniej plotki płyną z całego świata. A my przy plotkach pozostaniemy. To gossip, to Måneskin.

0: I takiego sukcesu jak z tym utworem pan Corey Taylor nigdy ze Slipknotem nie osiągnął. To wyjątkowe dźwięki, dźwięki, które spędziły 7 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboardu. To Through Glass, to Stone Sour sprzed 20 lat.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SC Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o ważnej inicjatywie muzyków zespołu Rush. Posłuchamy nowej, świeżej krwi, a do tego sprawdzimy, co dzieje się zdrowotnie z muzykiem Dead Kennedys. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już za tydzień pokaże swój nowy film. To Linkin Park. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania w Radarze.

No takiego ssania to nawet muzycy zespołu Oasis się nie spodziewali. Oni jak rano wstają, słyszą tylko... I tak, drodzy państwo, znikają pieniądze fanów. Pamiętamy, jak zespół wygenerował ponad, uwaga, 400 milionów funtów, 443 miliony dolarów, jak wolicie, z samych biletów, biletów samych. 41 wyprzedanych koncertów w 2025 roku. Panowie mają 400 milionów funtów z samych biletów. Nic dziwnego, że szykują się na wielki powrót także w przyszłym roku. Mało tego, to dzisiaj ogłosili nowe daty koncertów w Wielkiej Brytanii. Dołożyli jeszcze Włochy i Niemcy. Zapytani, z jakiego powodu, mówią, z fenomenalnego popytu. Dołożyli też jeszcze drugi wieczór w Paryżu. No dużo tych kolejnych wieczorów i kolejnych destynacji, jeśli chodzi o wielki powrót formacji Oasis i wielkie koncertowanie w 2027 roku. Nie pytam, gdzie Polska, bo nie mam żadnych złudzeń. Natomiast gdybyście pytali, gdzie pomnik Nila, byłego, nieżyjącego już bębniarza formacji Rush, no to mam świetne wieści, bo to już jest pewne, że zbiórka na ten pomnik wybitnego bębniarza osiągnęła swój cel. Zespół przypieczętował tę akcję. Muzycy kanadyjskiej grupy przekazali potężną kwotę 750 tysięcy dolarów, która pozwoli na realizację tej ważnej inicjatywy. Ważnej, bo wszyscy, którzy kochają muzykę rockową, wiedzą, że to, co już teraz na antenie jest rock, to będzie totalna magia. Panie i panowie, 4 minuty, nie ma za co, niech się stanie.

0: to A Girl Like You. To skoro już jesteśmy przy kobietach, to w dzisiejszej świeżej krwi proponuję oddać głos wesołym chłopcom grającym smutne piosenki. No i będzie też niezła spora dawka sarkazmu, ironii, prawdy i innych nieprzyjemności. Jednym słowem się nie da, a dwoma to koniec listopada.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski. Zapraszam na kolejną odsłonę audycji Świeża Krew w SC Rock. A dzisiaj ze mną i z Państwem zespół Koniec Listopada z Siedlec, z Warszawy. Witam Was, panowie, serdecznie.
3: Cześć, witamy.
2: Z nami Paweł, wokalista i gitarzysta.
3: Witam.
2: Z nami też Grzesiek, gitarzysta i powiedzmy, że chórzysta.
3: Cześć.
2: Ten człowiek, którego chórki możecie usłyszeć w tle. Panowie, Koniec Listopada, no brzmi niezwykle depresyjnie, jeżeli chodzi o nazwę zespołu. Pewnie słyszeliście to już dziesiątki razy, ale za każdym razem, kiedy natykam się na Waszą nazwę, zdarzało mi się to na przestrzeni różnych miesięcy, to sobie mówię, no gorzej nie mogli. Dlaczego?
3: Dokładnie, wybraliśmy najgorszy okres w roku.
2: Potem jeszcze z pół roku zimy.
3: Tak, znaczy planów nie było. Plany były takie, żeby wybrać nazwę, o którą się będą ludzie pytać. Koniec Listopada był przypadkiem, to są słowa z naszej pierwszej piosenki, totalnie bez żadnej mitologizacji. Dopiero później do tego dorobiliśmy mitologię, że to jest najgorszy okres w roku, bo kończy ci się kasa po wakacjach, a już trzeba zbierać na prezenty na święta.
2: No trochę tak.
3: W dodatku tak pogoda też nie rozpieszcza, więc...
2: Można też powiedzieć, że w nawiązaniu do nazwy zespołu sami o sobie mówicie weseli chłopcy grające smutne piosenki i jakby no nie, chyba nie da się inaczej, mając taką nazwę w zespole.
3: Dokładnie, no my już gramy 10 lat, już teraz trochę obsiedliśmy, ale generalnie to jesteśmy śmieszkami z charakteru, więc jak się nas pozna i zobaczy, co robimy w social mediach, to jest dość zabawnie. Na piosenki niestety mamy dość poważniejsze. Nie wiem, może tego wymaga też stylistyka, w której się obracamy, taka cięższa, punk-rockowa, łamana przez metal, a trochę też z jakichś doświadczeń życiowych, z których czerpiemy, tudzież obserwacji, tak, społeczeństwa.
2: Zdecydowanie gracie mocno, charakternie, mięsiście momentami, można powiedzieć. Ten najnowszy kawałek, o którym zaraz będziecie mówić, a warto podkreślić, że na koncie macie już 4 albumy tak naprawdę wydane, więc nie jesteście typowymi świeżakami, debiutantami, ale z jakiegoś powodu postanowiliście zgłosić się do Świeżej Krwi. Ja stwierdziłem, że jak najbardziej to jest miejsce, w którym chciałbym z wami pogadać i was usłyszeć i jakby pomóc wam wybrzmieć. Nawet patrząc po tytułach tekstów, po tytułach utworów, dotykacie poważnych tematów. Raczej nie są to takie błahe piosenki i chyba ten utwór, o którym teraz pogadamy, też jest czymś, co dotyka nas wszystkich dzisiaj. Dokładnie. Rotacyjny celebryta.
3: Dokładnie. Tam generalnie jest narracja pierwszoosobowa, ponieważ gdzieś tam wszyscy jesteśmy w tym spektrum zabiegania o atencję innych. I ten utwór jest trochę o takim nakładaniu na siebie masek, przybierania jakichś postaw w internecie, żeby zadowolić, przypodobać się innym. No i nasz tutaj bohater, podmiot liryczny jest w takiej, jakby w takim dysonansie, takim lęku przed tą demaskacją, że ktoś jednak krzyknie, że król jest nagi i nie ma nic do zaoferowania w prawdziwym życiu.
2: Proszę Państwa, zapraszam serdecznie, to będzie zespół Koniec Listopada, wasz piękny utwór, rotacyjny celebryta, to wszystko wybrzmi za chwilę na antenie Eski Rock i zapraszam serdecznie wszystkich do wersji podcastowej, tam sobie trochę więcej pogadamy o waszej twórczości, historii i tak dalej. Co wy na to?
3: Oczywiście. Jasne. Zapraszamy.

No, póki co tylko jednego muzyka formacji Queen nie da się zatrzymać, pana Rogera Taylora, który w miniony piątek przedstawił swoją nową płytę, którą skierował przynajmniej swoją uwagę na współczesny świat pełen napięć społecznych, konfliktów i kryzysów ekologicznych. Powiedział, że płyta Violence Insane in a Beautiful World, to ten tytuł tak naprawdę stał się, przynajmniej on wewnętrznie, przekonaniem, że żyjemy w pięknym świecie, który coraz częściej niszczą przemoc, wojny i podział. I o tym właśnie Roger Taylor na swojej najnowszej płycie, która 18 września miała swoją premierę.

To pioruny Westerok, to AC/DC, a męczym piorunem dzisiaj zostaliśmy trafieni informacją od East Bay Raya, czyli gitarzysty Dead Kennedys, o tym, że zdiagnozowano właśnie u niego chorobę Parkinsona. To nie oznacza, że muzyk rezygnuje z koncertowania. Mało tego, nie zamierza on na razie rezygnować ze sceny i chce występować tak długo, jak pozwoli mu na to zdrowie. Do

0: To wyjątkowe, osobiste dźwięki sprzed ponad 20 lat od Emily. Emily, która postanowiła opowiedzieć o swoim ówczesnym partnerze, Seanie Morganie, liderze zespołu Cedar, jego walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. To wyjątkowo energiczny, rockowy utwór, który krył się za niezwykle osobistą i bolesną momentami kontrowersyjną historią. Zobaczymy, jakie wyjątkowe historie będzie miał dla nas także po 21 Krzysiu Sokołowski. Człowiek z metalu już za kilka chwil. Michał Prykopowiczu bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co, czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich pan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
3: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
6: Teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
7: No i tradycyjny dzień dobry wieczór wszystkim ludziom z metalu. Kontynuujemy dzisiaj podniecenie, które rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Podniecenie związane z przebojami, z hitami muzyki heavy metalowej. Przede wszystkim heavy metalowej. Od razu na wstępie zaznaczę, że ciężko jest bardzo wybrać, no zazwyczaj około 10 numerów, które polecą podczas tej godziny. Ciężko wybrać tym bardziej 10 hitów, takich przebojów, które można powiedzieć na swój sposób definiują muzykę heavy metalową. Podkreślam już po raz drugi heavy metalową, dlatego że jak w zeszłym tygodniu poleciały kawałki, które uznałem za takie bardzo ważne, a można by rzec najważniejsze, jeśli chodzi o muzykę heavy metalową, to oczywiście pojawiły się zaraz głosy, no zaraz, no ale na przykład Deep Purple to jest heavy metal, albo nie wiem, czy Slayer, bo Raining Blood poleciał, czy to jest heavy metal, no to już jest coś trochę cięższego, a Deep Purple trochę za lekko. Ale wydaje mi się, że każdy heavy metalowiec szanuje tak Smoke on the Water, czy jakikolwiek inny numer Purple, jak i Raining Blood, czy ogólnie twórczość zespołu Slayer, dlatego stwierdziłem, że musiały te numery polecieć w tamtym zestawieniu. Powiedziałem też w zeszłym tygodniu, że jeśli będzie spore zainteresowanie programem i okazało się, że było bardzo duże, bo dostałem od was bardzo dużo wiadomości tak prywatnych, jak i w poście związanym z tamtą audycją, to powiedziałem, że oddam wam głos i pozwolę wam, można powiedzieć, przejąć pałeczka, właściwie to mikrofon, w pewnym sensie przynajmniej w tym tygodniu. Wystosowałem odezwę do narodu i na swoich mediach społecznościowych umieściłem post, pod którym wstawialiście komentarze, w których to wypisywaliście waszym zdaniem najważniejsze czy najbardziej ulubione metalowe kawałki. Ja jeszcze raz powiem, że przede wszystkim chciałem, żeby to były numery gdzieś oscylujące w tych barierach, powiedzmy, heavy metalu, bo jak mielibyśmy się skupić ogólnie na metalu i pójść w jego przeróżne odmiany, to wiadomo, że no byłoby ciężko wybrać 10 kawałków, żeby każdy byłby ukontentowany. Chyba że wybralibyśmy po, nie wiem, jednym z każdej dziedziny, a i tak wiecie, że tych odmian jest dużo, dużo więcej. Dobra, zmierzając już do brzegu. W zeszłym tygodniu poleciały takie numery jak Smoke on the Water od Deep Purple, Iron Man, Black Sabbath, Crazy Train od Ozziego, Holy Diver Dio, Breaking the Law od Priestów, The Trooper Maidenów, Raining Blood wspomniane od Slayera, Master of Puppets Metallica, Kawaleria Szatana od Turbo i Uzadla Cieniów Minionych od Kata. Zależało mi właśnie na tym, żeby też coś z naszego polskiego podwórka w tej audycji zaistniało. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od kawałka, no, jednego z moich ulubionych metalowych zarówno zespołów, jak i jednej z moich ulubionych metalowych płyt i będzie to Painkiller. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałem któremuś z gości w studio, że O, Painkiller już któryś raz leci w tym programie, ale jeśli się pojawia on wśród ulubionych numerów moich gości, to ja nigdy jakoś nie jestem w stanie odmawiać. I pomimo tego, że ten numer wielokrotnie już pojawiał się na antenie, to i dzisiaj też się pojawi. Nie jest to najkrótszy numer, jak wiecie. Natomiast, no, fajnie myślę, że otworzy dzisiejszy program. Kurde, miałem wam powiedzieć jeszcze fajną ciekawostkę, albo kilka ciekawostek związanych z tym numerem, ale dobra, zróbmy tak. Odpalimy numer, później powiem kilka ciekawostek związanych z tym numerem, później dopiero pojedziemy dalej.

No i to był Painkiller na dobre otwarcie dzisiejszego programu, który będzie przede wszystkim skupiał się na klasykach heavy metalowych. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy taki cykl i w tym tygodniu kontynuujemy. Z tym, że w tym tygodniu skupiamy się przede wszystkim na waszych propozycjach. Dostałem ich od was ponad 100, to znaczy było 100 komentarzy. Każdy z komentarzy zawierał jeszcze co najmniej kilka propozycji. Także nie było to łatwe zadanie, ale mam nadzieję, że was wszystkich dzisiaj udobrucham, bo przecież takie jest zadanie przede wszystkim, myślę, nocnego kochanka. Po Painkillerze poleci coś również z Wysp Brytyjskich, ale zanim do tego dotrzemy, chciałem wam powiedzieć coś o tym całym Painkillerze. Otóż nie wiem, czy kojarzycie, ale to był rok 1990, kiedy wychodziła płyta Painkiller. I po tym albumie Rob Halford opuścił szeregi Judas Priestów. Powrócił później do zespołu w 2003 roku. Ale pojawił się na tym albumie za to nowy bębniarz. Był to Scott Travis, zresztą mówiłem o nim całkiem niedawno, bo chyba 2 tygodnie temu. I Scott Travis takie zasunął solo perkusyjne, można powiedzieć, na samym wstępie tego numeru, że jest to jeden z bardziej charakterystycznych otwieraczy heavy metalowego numeru, jakie pewnie kojarzycie. Natomiast największa ciekawostka związana, przynajmniej w moim odczuciu, z tym albumem jest taka, że partie basu nie zostały zagrane tutaj, nie zostały nagrane przez Iana Hilla, czyli stałego basisty zespołu Judas Priest, tylko, uwaga, partię basu nagrał Don Airey, który współpracował chociażby z takimi zespołami jak Rainbow, współpracował z Ozzy Osbornem w 2002 roku, dołączył do Deep Purple. I tak się składa, że on został w ogóle przez Priestów zatrudniony, żeby nagrać partie klawiszowe na tym albumie, nie tylko w tym numerze. To znaczy w Painkillerze nie nagrał. Mówię w tym numerze, dlatego że już myślę o Touch of Evil, ale to za chwilę. Miał nagrać najpierw partię na całym albumie. Natomiast Judas Priest bardzo chcieli, żeby ten album był jeszcze silniejszy, jeszcze mocniejszy od poprzedniego, czyli od Ram It Down, i stwierdzili, że no to dla fanów Priestów może być tak zwany o jeden most za daleko. Dlatego ograniczyli jego uczestnictwo, to znaczy partii klawiszowych jako właśnie klawiszy, nie jako basu, do numeru Touch of Evil, i tam możecie usłyszeć jego partię. Natomiast klawisze, bo nagrywał ten bas na klawiszach, brzmią na całej płycie, tyle że nagrywał Don Airey na syntezatorze takim, to się nazywa Mini Moog. Mam nadzieję, że klawiszowcy mnie tutaj nie przechrzczą, ale tak mi się kojarzy, że tak się nazywa ten syntezator. I sam Don Airey w ogóle powiedział kiedyś, że udzielił wywiadu w ogóle dla magazynu Anti-Hero w 2020 roku i powiedział, że wszystkie partie basu to moja gra na Mini Moogu. No widzicie, czyli nie przekręciłem. W tamtym czasie Iain Hill, nie czuł się najlepiej i nie było go na sesjach. Kazano mi więc nagrać wszystkie partie basu i ostatecznie je zachowano. Powiedział też kiedyś w jednym z wywiadów, że Judasi tak bardzo się tym przejmowali, tym, że klawisze miałyby się pojawić na albumie, czyli teraz nawiązuję do tego, co powiedziałem chwilę wcześniej, że chyba nawet nie uwzględnili mojego nazwiska w książeczce do płyty. Zapłacili mi jednak, a to jest przecież najważniejsze. Dobra, to tyle ciekawostek na temat Painkillera, a teraz kawałek Hallowed Be Thy Name od Maidenów. Ja powiem może tylko tyle, bo nie zdążę dzisiaj chyba powiedzieć wszystkich ciekawostek, tak żeby też puścić wszystkie numery, które zaplanowałem na dzisiaj. Ale chyba największą ciekawostką związaną z tym numerem jest fakt, że Steve Harris tutaj zapożyczył sobie, można powiedzieć, kilka wersów, dokładnie rzecz ujmując 6, od zespołu Beckett. I tak się składa, że w roku 2018 informował wtedy serwis Blabbermouth o tym, że rzecznik Maidenów, Harris i Dave Murray, wypłacili 100 tysięcy funtów, czyli jakieś 500 000 złotych, Brianowi Quinnowi, który figuruje jako współautor utworu Life's Shadow zespołu Beckett, z którego właśnie Steve Harris zaczerpnął
te 6 wersów. I rzecznik Maidenów przekazał serwisowi Blabbermouth następujące oświadczenie. Nie wierzymy, by to Brian Quinn był autorem wspomnianych 6 wersów ponad 40 lat temu, jak twierdził Barry McKay. Jednakże ze względu na rosnące koszty obsługi prawnej oraz potencjalnie ogromne wydatki związane z procesem sądowym, pragmatycznym rozwiązaniem było, choć z niechęcią, zawarcie ugody z McKayem na kwotę 100 tysięcy funtów, co stanowi zaledwie ułamek sumy, której domagał się w pozwie. Osoba tak często angażująca się w spory sądowe jak pan McKay musiała to przewidzieć. I teraz uważajcie, początkowo od Harrisa i Mareya żądano zapłaty 900 tysięcy funtów. Także taka ciekawostka. Aha, no i ważne jest to, że rok wcześniej management Maidenów wydał oświadczenie, w którym przyznał, że 6 wersów z utworu Life's Shadow zostało wykorzystanych w piosence Steve'a Hallowed Be Thy Name. Firma zarządzająca dodała, że sprawa ta została rozstrzygnięta kilka lat wcześniej w porozumieniu z Robertem Bartonem, czyli z gitarzystą zespołu Beckett. Ale dobra, odstawmy już te sprawy związane, no te nieprzyjemne, te sprawy prawne na bok. Posłuchajmy przede wszystkim tego wspaniałego numeru z jeszcze chyba wspanialszymi partiami Bruce'a Dickinsona.

0: Nagrywa się.
1: Dobry wieczór, Krzysiu. Dla ciebie specjalnie mamcia i Marcinek w piosence zespołu Just Five, Kolorowe sny. Może pamiętasz z czasów młodości. Zaczynamy.
0: Śpiewaj.
1: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
2: Tak, pamiętam. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. To wykonanie od razu postawiło mnie na nogi i zdałem sobie sprawę, że tym bardziej powinniśmy zagęszczać ruchy i jak najszybciej przejść do kolejnego utworu. Ale nie, tak na serio. Swagmaster, a przede wszystkim mama Swagmastera, no naprawdę super robota, bardzo wam dziękuję za ustawienie mi humoru na wieczór cały, a mam nadzieję, że i wszystkim słuchaczkom i słuchaczom i ogólnie rzecz biorąc ludziom z metalu. Wracamy natomiast do tematu audycji, w ogóle kolorowe sny Just Five podczas dzisiejszego programu, gdzie skupiamy się na metalowych hitach i przebojach. Słuchajcie, w tych numerach, które musiały się pojawić w dzisiejszym odcinku, nie mogło właśnie zabraknąć numeru One od Metallica, czyli rok 88 i płyta And Justice for All. Tekst do tego numeru bazuje na filmie Johnny Got His Gun z 71 roku. Polski tytuł to Johnny poszedł na wojnę. Słuchajcie, jak film web opisuje pokrótce ten film. Amerykanin Johnny na ochotnika bierze udział w I wojnie światowej. Wyznaczony na froncie do samodzielnego zadania ma wypadek, w którym bomba pozbawia go rąk, nóg oraz twarzy, a w dalszej konsekwencji również wzroku, słuchu i węchu. Johnny'ego udaje się uratować, ale wszyscy mają go za tak zwane warzywo, podczas gdy jego mózg funkcjonuje tak naprawdę sprawnie. I słuchajcie, jest taka ciekawostka związana, to znaczy jest sporo ciekawostek związanych z tym utworem, ale taka, która jakoś szczególnie przykuła moją uwagę, to ta, że panowie z Metallica musieli płacić całkiem duże tantiemy, ponieważ no, klip bazował w dużej mierze na fragmentach filmu, o którym przed chwilą wam powiedziałem, i w pewnym momencie miało dojść do renegocjowania warunków umowy i panowie z Metallica stwierdzili, że po prostu kupią prawa do tego filmu i tak uczynili, i właśnie dzięki nim obraz ten, czyli ten film, o którym mówiłem, trafił na rynek w formacie DVD. Jeszcze jedna drobna rzecz, spróbuję się streścić. Jason Newsted został kiedyś zapytany, czy on chciałby, żeby partie jego basu zostały nagrane jeszcze raz na ten album. To znaczy, no wiecie dlaczego? Dlatego, że płyta And Justice for All, no można powiedzieć, że basu nie ma. Ten bas został wyciszony i niektórzy twierdzą, że w ogóle go tam nie ma. Jason Newsted, słuchajcie, gdy został zapytany o to, czy chciałby, żeby ta płyta została nagrana jeszcze raz, powiedział w jednym z wywiadów, wypowiedział następujące słowa. Narosło wokół tego mnóstwo szumu i ludzie robią z tego wielką sprawę, ale niezależnie od tego, jak oceniają ostateczne brzmienie całości, dla mnie ten album jest doskonały. Płyta Kill 'Em All nie jest doskonała, a jednak jest doskonała. Podobnie Van Halen 1 nie jest doskonała, a jednak jest doskonała. I tak samo And Justice for All, bo uchwyciła ducha tamtych czasów i tamtych ludzi. Jeśli chodzi o wracanie do materiału i ponowne nagrywanie albumów, które zdążyły już zyskać status klasyków, cóż, nie jestem do tego przekonany. No to jedziemy z tak zwanym One'em.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Julinku.
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Reklama.
10: Krzysiek Sokołowski w SC Rock.

Tak. Walk oczywiście od zespołu Pantera. Też musiał się pojawić ten numer w dzisiejszej audycji, to znaczy musiał. Właściwie nie musiał, ale to jest głos ludu. Głos ludu dzisiaj decydował. Przypomnę, że zaproponowałem wam, no można powiedzieć, udział w dzisiejszej audycji. Poprosiłem was o wymienienie najważniejszych dla was utworów metalowych w ogóle w historii gatunku. Tyle, że głównie poprosiłem, żebyście się skupili na kawałkach heavy metalowych. No, Pantera i Walk, no może nie jest takim stricte klasycznym heavy metalem, ale można powiedzieć, że tuż obok heavy metalu ten numer stał. I dlatego pojawił się w dzisiejszym odcinku. Numer, który również za chwilę usłyszycie, również od zespołu amerykańskiego, to będzie Symfonia Zniszczenia, oczywiście od Megadeth. Dave Mustaine twierdzi, że inspiracją do powstania utworu Symphony of Destruction był film Przeżyliśmy wojnę, czyli z angielskiego oryginalny tytuł to The Manchurian Candidate. Jest to amerykański thriller z czasów zimnej wojny, który wszedł na ekrany w 1962 roku, w samym szczycie kryzysu kubańskiego. I film opowiada historię syna wpływowych prawicowych polityków, który został poddany praniu mózgu, by stać się nieświadomym narzędziem w rękach międzynarodowego komunistycznego spisku i który ma dokonać zamachu. Utwór porusza podobny wątek. Każdy może zostać wykreowany na lidera politycznego i być sterowanym przez tych, którzy wynieśli go do władzy. Dave Mustaine mówi, że stworzył tę piosenkę bardzo szybko. Wspomina, że natchnienie przyszło do niego, gdy wracał samochodem do domu. I choć muzyk podawał różne wersje dotyczące tego, na czym zapisał pierwsze szkice tekstu, bo mówił na przykład, że zapisał na paragonie za sushi albo na jakichś dokumentach z aresztowania, to wiadomo, że refren ułożył w aucie, a pracę nad utworem dokończył już po powrocie do domu. I serdecznie chciałbym was zaprosić, już nie przedłużając swojej wypowiedzi, do odsłuchania tegoż utworu.

No i Guns N' Roses i Welcome to the Jungle to jest rzeczywiście muzyka heavy metalowa. No może też nie do końca, ale jakby nie patrzeć, wielu heavy metalowców, wielu metalowców docenia, szanuje i uznaje, że jest to album Appetite for Destruction z 1987 roku, że jest to płyta ważna również dla rozwoju muzyki heavy metalowej. I teraz wypadałoby coś zaprezentować, tak uważam, z naszego rodzimego podwórka. W zeszłym tygodniu było to Turbo i był Cut. W tym tygodniu postawiłem oczywiście na trzeci zespół z tej metalowej trójcy, czyli na, można powiedzieć, najdelikatniejszy w tym zestawieniu, czyli na TSA. Ale uwaga, w waszych komentarzach zauważyłem, że dominował kawałek Trzy Zapałki, czyli nie, no brzydko trochę mówiąc, Oklepane 51, tylko tym razem postawimy na ten klasyk.

No i trzy zapałki wybrzmiały i wybrzmiała też godzina 22. Także, no niestety tradycyjnie muszę się z wami pożegnać, a na zakończenie coś zza naszej zachodniej granicy, czyli coś od sąsiada Niemca, czyli zespół Halloween. No i razem z wami można powiedzieć, że postawiłem na klasyk, czyli na I Want Out. W ogóle bardzo lubię ten numer i mam nadzieję, że kurczę, może niedługo wypuścimy z Polish Metal Alliance jakąś naszą wersję. Chętnie bym to zaśpiewał. Może będzie mi dane, zobaczymy. Także trzymajcie kciuki. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu. Widzimy, oczywiście dlatego, że znowu wróciliśmy do live'ów na żywo na TikToku. Wstępnie zapowiedzieliśmy konkurs talentów. Także jeśli ktoś nie śledził dzisiaj nas na TikToku, to będzie miał sporo do nadrobienia. W każdym razie może zgadajcie się z tymi, którzy byli z nami na TikToku. Oni wyjaśnią, o co chodzi, a my widzimy się. Tak, dobrze usłyszeliście, widzimy się i słyszymy za tydzień o 21:00. Na zakończenie I want out!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pomysł na jesienną handrę. Peggy Sue nie wyszła za mąż. Ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
2: Spoko.
3: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane. U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę. Proszę. Wielkimi krokami będzie trzeba prezenty kupować.
2: No. Czekajcie, czyli wy jesteście jesienni panowie.
3: No, jesieniary.
2: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo kary i robią tak na ostro.
3: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
2: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
3: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
2: Ja cię kręcę, idziemy w tę samą stronę, kądziu!
1: Co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
2: Na bekonowcu?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

Dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.